usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Radio Impuls. W kalendarzach wtorek, 9 dzień czerwca. Na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
1: Wciąż nie wiadomo, czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zachowa order Orła Białego. Po posiedzeniu kapituły orderu prezydent Karol Nawrocki otrzymał rekomendację w tej sprawie, jednak jej treść nie została ujawniona. Tymczasem premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Polski i Ukrainy o bezpośrednią rozmowę, by zapobiec pogłębianiu napięć. Do słów szefa rządu odniósł się prezydencki minister Marcin Przydacz, nazywając apel premiera dowodem bezradności rządu. Kontrowersję, przypomnijmy, wywołała decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Mówił o tym wczoraj wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Pomoc dla Ukrainy nie jest zapomnieniem o Wołyniu. Jest tak naprawdę pokazaniem, że my jesteśmy w stanie naprawdę dużo zrobić, ale liczymy na wzajemny szacunek. Mam nadzieję, że ta informacja dotarła również do prezydenta Zełenskiego po naszych rozmowach z generałem Budanowem. Ja to wyraźnie mówiłem, jak to jest dla nas ważne, jak niezrozumiała jest ta decyzja.
1: A według ukraińskich mediów w czasie wizyty w Warszawie Kryła Budanowa, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, udało się uniknąć, tu cytat, najgorszego scenariusza, a rozmowy dotyczyły znacznie trudniejszych spraw niż kwestia orderów. W ciągu ostatnich 2 lat drastycznie, bo o prawie 16 tysięcy spadła liczba kierowców z zagranicy w polskich firmach transportowych. O tym problemie przewoźnicy mają rozmawiać w tym tygodniu w Ministerstwie Infrastruktury. Między innymi właśnie z powodu braku kierowców ciężarówek. Według nich od początku roku padło prawie 500 polskich firm transportowych. Co planuje resort infrastruktury? O tym Michał Dobrowicz.
3: Wiceminister Stanisław Bukowiec zapewnia, że resort stawia na ułatwienia dla kandydatów na zawodowych kierowców.
4: Staramy się obniżać wiek, możliwość zdobycia prawa jazdy przez młodych kierowców.
3: Prezes Związku Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński odpowiada, że największy problem jest gdzie indziej i dotyczy pozyskania zezwoleń dla doświadczonych kierowców z zagranicy, a bariera to teraz długie procedury.
5: Cóż stoi na przeszkodzie, żeby po prostu utworzyć dla nich szybką ścieżkę? Przecież to jest skandal 1,5 roku.
3: Szansę na przyspieszenie wydawania tych zezwoleń dawało nowe rozporządzenie, które miało wpisać kierowcę ciężarówki na listę zawodów deficytowych. Te przepisy utknęły jednak na etapie konsultacji.
0: Poranek dość rzeźki, ale w wielu miejscach wynik dwucyfrowy utrzymuje się. Najcieplej w tej chwili, uwaga, na zachodzie naszego kraju, w Słubicach ponad 19 stopni, w Kielcach najzimniej 8,2. No proszę, aż się chciałoby powiedzieć, że trochę rzeźko, jak w Kieleckim. W ciągu dnia jednak temperatura zacznie rosnąć jak szalona, w wielu miejscach zrobi się naprawdę gorąco, na Lubelszczyźnie nawet 29 stopni. No i tam już synoptycy ostrzegają przed upałami. Ale to skończy się może dzisiaj bardzo niebezpiecznie. W wielu miejscach na południu naszego kraju zapowiadane są burze, niewykluczone nawet te z gradem. Już teraz przygotujcie się na tę niedogodność. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr jednak z powodu wysokich temperatur będzie się pogarszał. Tak więc to będzie miły, cieplutki dzień, ale potem skończyć może się różnie.
6: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, co wydarzyło się w regionie na początku tygodnia. Policjanci z Lubartowa zatrzymali osobę podejrzewaną o serię podpaleń na terenie gminy Niedźwiada. Od kilku tygodni służby regularnie interweniowały tam przy pożarach traw, nieużytków oraz terenów leśnych. Śledczy ustalili, że za wzniecaniem ognia mogła stać 51-letnia mieszkanka gminy. Kobieta została zatrzymana w ubiegły weekend w pobliżu miejsc, gdzie doszło do kolejnych pożarów wymagających interwencji strażaków. Według ustaleń funkcjonariuszy podejrzana poruszała się po okolicy rowerem. Usłyszała kilkadziesiąt zarzutów związanych z podpaleniami, do których dochodziło od końca marca do końca maja. Sąd zdecydował o jej tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za zarzucane czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

0: Wolnice rozpoczyna się kolejny etap remontu tej trasy i na ponad dwukilometrowym odcinku ruszą prace związane z przebudową jezdni. W związku z tym zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, a na wybranych fragmentach drogi powiatowej pojawią się zwężenia spowalniające przejazd. Służby apelują, by jechać szczególnie ostrożnie drogą z Kurowa do Wolnicy, stosować się do oznakowania i wziąć pod uwagę, że przejazd może zająć więcej czasu niż zwykle. W powiecie ryckim wspólnie świętowano stulecie spółdzielni mleczarskiej Ryki. W samych Rykach poświęcono okolicznościową tablicę pamiątkową. Z kolei w motoparku Ułęż spotkali się pracownicy i sympatycy spółdzielni. O tym, czego dokonała ta firma w ciągu 10 dekad swojej działalności, opowiedzieli naszej reporterce Weronice Szydłowskiej, Michał Wardal, Krzysztof Kłos i Patryk Ćwikła, prezesi zarządu spółdzielni.
1: 100 lat działalności, takim jubileuszem nie mogą się pochwalić byle jakie jednostki, byle jakie firmy. Jak Państwo dokonali tego, że utrzymali się na rynku naszym, tutaj naszym regionalnym, tyle lat?
2: No, trafnie Pani zauważyła, nie jest to łatwe, bo firmy potrafią działać rok, dwa lata, się zamykają. Nasza firma ma już 100 lat. Jak to zrobiliśmy? Ja myślę, że tutaj pytanie jest nie do końca do mnie. Ja jestem w firmie od 17 lat, od 2 lat w zarządzie, ale ja bym chciał podkreślić bardzo tutaj rolę w poprzednich zarządów, poprzedniej kadry pracowniczej, kadry kierowniczej, która przez te 100 lat właśnie zamieniała się, bo jednak 100 lat, jakbyśmy nie spojrzeli, 25 lat to jest zawsze pokolenie, czyli 4 pokolenia ludzi już przeszło. Także ja myślę, że to jest, tak jak dzisiaj podkreślane, to było na występach naszych, wystąpieniach tutaj zarządu, jest to spółdzielczość, solidarność, czyli to, że jesteśmy, trzymamy się razem, tworzymy jedną wielką rodzinę, a wraz z naszymi dostawcami, kooperantami, kontrahentami, jesteśmy po prostu przyjaciółmi SM Ryki.
3: To przede wszystkim forma własności, czyli spółdzielnia, inicjatywa oddolna, gdzie to rolnicy też są właścicielami tej firmy i wspólnie razem dbamy o to, żeby ten sukces osiągać. Za nami 10 dekad, czyli ogrom czasu, bardzo burzliwych, ale to, co pozwoliło nam przetrwać te trudne okresy, wzloty i upadki, to przede wszystkim jedność, solidarność, połączenie w jedną wielką formę spółdzielni.
4: Myślę, że to dzięki naszej strategii, bo rozpoczynaliśmy jako mała firmka zrzeszająca kilku dostawców. 100 lat temu przerabialiśmy tylko 100 litrów mleka. Dziś przerabiamy ponad 500 000 i nasza strategia budowania przewagi konkurencyjnej na podstawie jakości pomogła w tym, że klienci sięgają po nasze produkty. Nie staramy się robić masowych produktów, tylko mimo dużej skali cały czas kładziemy nacisk na jakość. Skupujemy mleko wyłącznie od naszych dostawców, jest ich blisko 900, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością naszego mleka. Jak wiadomo, od surowca, czyli od świeżego mleka, zależy jakość naszych serów. I dzięki temu myślę, że klienci sięgają po te produkty, bo są powtarzalne. Sam marketing, reklama nie zawsze przekona konsumenta. My staramy się być autentyczni. Nasze produkty są wytwarzane w naturalny sposób. Nie dodajemy niepotrzebnych substancji. Staramy się sprostać oczekiwaniom konsumenta i duży nacisk kładziemy właśnie na ten prosty skład. Więc to nas wyróżnia. A poza tym uważam, że dzięki temu, że mamy te 100 lat tradycji, to jesteśmy dość nowoczesną firmą, ponieważ każda nasza nowa inwestycja stara się sprostać oczekiwaniom zrównoważonego rozwoju, czyli mniejsze zużycie energii, lżejsza praca ludzka. No i później to przyczynia się do wysokiej jakości i powtarzalności naszych produktów. Także myślę, że dzięki temu możemy dzisiaj tutaj świętować ten setny jubileusz. Jak widzimy, dopisało bardzo, bardzo dużo ludzi. Cieszymy się, że pogoda dopisała. No i to jest dla nas sygnał, że nasze sery są rozpoznawalne w Polsce. I ta impreza okazała się świetną promocją naszej marki.
1: No właśnie, nie ukrywajmy, że tak naprawdę na sam sukces tego wydarzenia i w ogóle Państwa firmy wpłynęli przede wszystkim ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli i to licznie przyszli, żeby Państwa wesprzeć, ale też się troszeczkę zabawić.
4: Tak, są przewidziane bardzo fajne atrakcje. Może jeszcze wrócę, bo ta impreza ogólnie jest imprezą zorganizowaną dla uczczenia tych wszystkich, którzy dokładali swoją cegiełkę do budowania naszej spółdzielni przez 100 lat. Więc chcieliśmy w ten sposób im podziękować, uczcić ten jubileusz w taki sposób. Natomiast dzisiaj jest bardzo dużo ciekawych atrakcji.

0: od naszego stoiska, gdzie można spróbować naszych produktów, o stoisko uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które mówi o zdrowotnych właściwościach spożywania nabiału, sera, o jego zaletach, po dmuchańce dla dzieci. Nie mogło też zabraknąć kół gospodyń wiejskich. Wiadomo, one kultywują tą tradycję. Przeprowadzony dzisiaj był konkurs na tradycyjne danie z wykorzystaniem naszego rydzkiego edama, który jest naszym sztandarowym produktem. Pokazy lotnicze. Będą wykorzystane nasze 3 balony. Między nimi będą przelatywały samoloty. No i oczywiście koncerty, czyli gwiazdy Zenek Martyniuk, bratanki Kuba i Kuba. No, nasz jubileusz trwa cały rok. Dzisiaj jest to główne święto, kiedy zorganizowaliśmy tą imprezę dla uhonorowania naszych dostawców, pracowników, emerytów. Natomiast my świętujemy cały rok. Z tej okazji przeprowadziliśmy rebranding opakowań. Komunikujemy to w naszych przekazach reklamowych. Komunikujemy to na opakowaniach. Więc święto jubileuszu stulecia marki Spółdzielni Mleczarskiej Ryki trwa cały rok.
1: My jak patrzymy tak naprawdę na tą spółdzielnię i myśląc o SM Ryki, myślimy od razu o serach. Ale za tym sukcesem firmy stoją przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy przez te 100 lat cały czas budowali firmę i tworzyli ją tak, żeby została w naszym regionie.
2: Niewątpliwie największą wartością Spółdzielni Mleczarskiej Ryki są ludzie. Nie da się tego zamknąć w jakimś wąskim gronie kilku osób charyzmatycznych, które oczywiście były w historii naszej spółdzielni, ale tak naprawdę każdy człowiek, który dołożył cegiełkę do budowania naszego sukcesu, zasługuje na uznanie. Są to przede wszystkim rolnicy, dostawcy mleka, ci, którzy produkują wysokiej jakości surowiec. My jako spółdzielnia ten surowiec skupujemy i przetwarzamy. To jest praca naszych serowarów, którzy od pokoleń wykorzystują swoje doświadczenie do tworzenia jak najlepszych produktów. Chcemy być firmą przede wszystkim świadomą, odpowiedzialną i dbającą o jakość produktów. I ta jakość jest począwszy od produkcji mleka, poprzez produkcję sera, aż do finalnej sprzedaży na półce sklepowej.
3: Słuchacie podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Kozienicki Dom Kultury prowadzi już zapisy na letnie zajęcia dla tych, którzy będą spędzać wakacje w mieście. To oferta dla dzieci i młodzieży, ale nie tylko. Mówi Elwira Kozłowska, dyrektor.
4: Uczestnicy zajęć mogą wybierać spośród kilkunastu różnego rodzaju warsztatów. Tegoroczną ofertę zdominowały zajęcia plastyczne i rękodzielnicze. Po raz pierwszy mamy okazję zaproponować naszym mieszkańcom wakacyjne warsztaty w strefie Sowa. W ramach tej oferty przygotowaliśmy 2 warsztaty dla dzieci oraz młodzieży, a także 2 dodatkowe spotkania dla seniorów. To doskonała okazja na pierwszą wizytę w naszej strefie. Oczywiście zapraszam też na wejścia indywidualne.
3: Wirtualne zapisy potrwają do tej niedzieli na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.
5: Witajcie we wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca w kalendarzach, a my zaczynamy nasze poranne spotkanie. Wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Marek Watts, dzień dobry, kłaniam się nisko.

0: wtorkowy poranek, 9 dzień czerwca, czas na kartkę z kalendarza. Ten 9 dzień jest 160 dniem roku, tak przy okazji. Słońce wstało dzisiaj kwadrans po godzinie 4, zacznie zachodzić 6 minut przed 21, a dzień potrwać ma 16 godzin i 39 minut. Okazja do świętowania, dziś Międzynarodowy Dzień Archiwów, jest Dzień Kaczora Donalda, znana postać, choć chyba jakby coraz mniej. Jest Dzień Przyjaciela, o proszę, i Dzień Księgowego, albo buchaltera, jak kto woli. Jest Dzień Agugaga, w tym języku sobie pewnie jeszcze dzisiaj o poranku porozmawiamy. No i mamy Dzień Trójkąta Koralowego. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Czy możemy świętować Sylwestra? Oczywiście, jeśli macie wśród znajomych taką osobę, koniecznie wproście się. Chodźmy na małą poranną kawkę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
0: Synoptycy wydali ostrzeżenie dla Lubelszczyzny o upałach. W Puławach dzisiaj nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Pierwsza część zdecydowanie pogodna, a późnym popołudniem i wieczorem możliwy wzrost zachmurzenia i słabe przelotne opady deszczu. Tego deszczu ma pojawić się więcej już jutro. No i niestety szok termiczny, bo dzisiaj upał, a jutro ledwie 17 stopni.
1: Słuchasz Radia Im.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Ruch coraz większy, poranny szczyt chyba zbliża się wielkimi krokami. No i właśnie robi się tłoczno, a co by było gdyby na przykład działo się tak jak na Kubie, bo tam podobno tamtejsze prawo nakazuje osobom, które kierują pojazdami należącymi do rządu i urzędów, zabieranie każdej napotkanej osoby, która chce się zabrać na tak zwanego stopa. Ciekawe jakby to było u nas, rzeczywiście mogłoby być ciekawie, czy ruch na drogach stałby się dzięki temu mniejszy. No każda forma podwózki jest jak najbardziej mile widziana. Szczęśliwe i spokojnej podróży, jeśli właśnie ją odbywacie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Niskie ceny

0: kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz.

Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie, ale oczywiście mamy dla Was także najważniejsze wiadomości, te o każdej pełnej godzinie. Tak będzie właśnie już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7. Czy będzie coś o Pani Mai? Mam nadzieję, że w końcu uda jej się tak porządnie wyspać, bo wiemy, że o tym marzyła.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: wieści od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W kalendarzach wtorek, 9 dzień czerwca, już 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
3: Uwaga kierowcy, od dziś zmiany na trasie z Kurowa do Wąwolnicy. Rusza kolejny etap przebudowy tej drogi powiatowej. Na ponad dwukilometrowym zaczynają się prace związane z remontem jezdni i z ich powodu została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. W praktyce oznacza to zwężenia jezdni i miejscowe spowolnienia przejazdu. Służby apelują o ostrożność, zdjęcie nogi z gazu i stosowanie się do oznakowania. Trzeba też liczyć się z tym, że przejazd tą trasą może potrwać dłużej niż zwykle. Jak w przyszłości będzie wyglądać obszar Orlika w Puławach? W tej sprawie mogą wyrazić własne zdanie sami mieszkańcy, bo właśnie ruszyły konsultacje społeczne. Chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego młodego osiedla, który obejmuje ulicę Ceglaną, Sosnową, Kopernika Panasia i majora Mariana Bernaciaka czy Orlika. Projekt jest już gotowy i to do niego można zgłaszać własne uwagi i komentarze mailowo przez skrzynkę ePuław albo e-doręczenia. Tekst znajdziecie w Urzędzie Miasta Puławy albo na jego stronie internetowej. Konsultacje społeczne w tej sprawie potrwają do 14 lipca. Znacznie mniej czasu mają ci, którzy chcieliby zaproponować nowe inwestycje dla Puław. Takie, które można by sfinansować z miejskiej kasy. Mogą to być propozycje lokalnych remontów, zajęć sportowych albo przedsięwzięć kulturalnych. Ale gotowy projekt to jeszcze nie wszystko. Przed złożeniem dokumentów trzeba jeszcze zebrać poparcie dla swojego pomysłu. Mówi Kamil Wąsik, koordynator Puławskiego Budżetu Obywatelskiego.
4: Jeżeli chodzi o podpisy, to my tutaj mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo.
3: Puławianie mogą składać projekty jeszcze dziś i jutro osobiście w Urzędzie Miasta albo elektronicznie. A tymczasem na zachodnim brzegu Wisły w Janowcu zatrzymała się mobilna wystawa Iskry Niepodległej. To nowoczesne, interaktywne widowisko prezentujące sylwetki wybitnych Polek i Polaków. Od ojców niepodległości przez naukowców i podróżników, po sportowców, artystów i społeczników, którzy mieli wpływ na historię i współczesność naszego kraju. Wystawa przygotowana przez Biuro Niepodległa i Instytut Adama Mickiewicza podróżuje po całej Polsce w specjalnej naczepie, a od wczoraj parkuje przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu. W poniedziałek odwiedzili ją uczniowie janowieckiej szkoły, a dziś z nietypowej lekcji historii mogą skorzystać wszyscy zainteresowani. Wystawa będzie dostępna od godziny 9 do 15. Pokazy odbywają się co 30 minut, a wstęp jest bezpłatny. A w tym porannym wydaniu wiadomości Radia Impuls to już wszystkie informacje z regionu. Sprawdźmy teraz, co nowego w kraju i na świecie.
5: Kapituła Orderu Orła Białego podjęła decyzję w sprawie ewentualnego odebrania odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu, informując o niej prezydenta Karola Nawrockiego.
6: Prezydent do tej pory nie poinformował, czy prezydent Ukrainy order straci, czy nie. Karol Nawrocki w odpowiednim czasie podejmie decyzję, tak napisał na Platformie X rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz.
5: Kapituła Orderu Orła Białego spotkała się wczoraj w prezydenckim ośrodku w Juracie. Jednym z punktów posiedzenia miało być odebranie ukraińskiemu przywódcy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
6: A w tle, przypominamy, decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu elitarnej jednostce wojskowej Centrum Operacji Specjalnych Północ honorowego tytułu bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. W konsekwencji Karol Nawrocki stwierdził, że prezydentowi Ukrainy order Orła Białego powinien zostać odebrany.
5: Michał Krasoń, Michale, gdzie w tej grze orderem jest premier?
7: Premier Donald Tusk stwierdził, że dotychczasowe działania dyplomatyczne nie przyniosły efektów, dlatego zaapelował do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią rozmowę. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jako wyjątkowo złą określił decyzję o nazwaniu jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA.
8: Nie można takich decyzji podejmować, bo one nie zostaną bez śladu i bez konsekwencji. Warto, żeby to wezwanie premiera Tuska zostało jak najszybciej zrealizowane.
7: Na propozycję Donalda Tuska odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Zarzucił premierowi brak skuteczności.
5: Krótki odpoczynek i powrót do treningów. To plan Mai Chwalińskiej, finalistki French Open, która wczoraj wróciła do kraju.
6: Na lotnisku w Warszawie witała ją spora grupa fanów.
9: Nie spodziewałem się tego, no bo nie oszukujmy się, miesiąc temu nikt Mai nie znał, ja też jej nie znałem. Gra była świetna, natomiast ten półfinał był chyba najbardziej emocjonujący, tak paradoksalnie.

0: część zdecydowanie pogodna, a późnym popołudniem i wieczorem możliwy wzrost zachmurzenia i słabe przelotne opady deszczu. Tego deszczu ma pojawić się więcej już jutro. No i niestety szok termiczny, bo dzisiaj upał, a jutro ledwie 17 stopni.
1: Wtorkowy poranek, bo już w komplecie, duecie. Ewelina Kroczek, dzień dobry.
0: Marek Moc, kłaniam się ponownie, no to gramy.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas o tej porze czas na horoskop.
1: Zodiakalny byku, dziś najlepiej sprawdzą się konkretne działania i spokojne realizowanie planów. Wieczór sprzyja odpoczynkowi w gronie bliskich lub przy ulubionym zajęciu.
0: Teraz Skorpion. Możesz usłyszeć wiadomość, która wywoła uśmiech i doda ci energii do działania. W kontaktach z innymi warto postawić na otwartość. Dzięki temu łatwiej osiągniesz porozumienie.
1: I jeszcze Lew, słucha nas uważnie. To dobry dzień, by pokazać swoje pomysły i zawalczyć o uwagę otoczenia. Nie zapominaj jednak o chwili relaksu, bo nawet największe lwy potrzebują czasem odetchnąć.
2: Radio Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu świąt mamy coś absolutnie fantastycznego. Dzień Agugaga, czyli święto niezrozumiałych, ale jakże uroczych rozmów z naszymi bąbelkami.
0: Tak, ale to bardzo wpływowy język jest. Jednym gaga maluch może wynegocjować na przykład dodatkową godzinę zabawy.
1: Zgadza się. Jeszcze Marek, właściwie to moglibyśmy program w tym języku poprowadzić. Może mógłbyś spróbować zapowiedzieć, co dalej? Co, o czym powiemy?
0: No powiem ci, że nie zabrzmiałoby to wiarygodnie, także zostawmy ten język naszym najmłodszym.
1: A myślałam, że cię namówię.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: 28 stopni i tyle mają pokazać termometry na Lubelszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia. No i synoptycy już wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o upałach przy tej okazji. Jutro niestety tąpnięcie temperaturowe maksymalnie 17 dla Puław, zapowiadają fachowcy od Aury. Po południu może nadciągnąć front, który wieczorem przyniesie słabe opady deszczu. Mocniej ma padać jutro.
2: Słuchasz Radia.

0: to wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: Plotki i ploteczki zwykle serwujemy Wam po dziewiątej, ale dziś nie mogłam się powstrzymać. Moją uwagę przykuł nagłówek. Tak wygląda Jennifer Lopez po przebudzeniu.
0: A skoro my i część naszych słuchaczy też dopiero walczy ze śladami poranka,
1: to z czystej ciekawości sprawdziliśmy, jak wygląda 56-letnia J.Lo zaraz po wstaniu z łóżka. No i patrz, Marek, jesteśmy w szoku. Patrz, cera gładka. Mm. Popatrz tutaj na to zdjęcie. Rozświetlona, praktycznie bez zmarszczek. Mm-hmm. No powiem więcej, ja takiego efektu nie osiągnęłam. Ja takiego efektu nie osiągam nawet po 2 godzinach makijażu.
0: No to dobrze, to jaki jest sekret, ja się pytam.
1: Jennifer twierdzi, że pomaga jej krem z własnej linii kosmetycznej. Taki krem cud poranka chyba. Nie wiem.
0: No to boję się zobaczyć, jak wygląda Jennifer po nieprzespanej nocy.
1: Pewnie nadal lepiej niż ja po urlopie.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.
14: Słuchasz Radia Impuls.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu. To może dziś sprawdzimy, jakie przysłowie?
1: O, chyba się spełni. W czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze duże.
0: Czy synoptycy to potwierdzą? Sprawdzimy tuż po wiadomościach, a te za chwilę. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 8, a u nas o poranku czas na kolejne wiadomości.
6: Kierowcy korzystający z ekspresowej 17 powinni zdjąć nogę z gazu. Działa tam już nowy, odcinkowy pomiar prędkości. System został uruchomiony na trasie między Chrząchówkiem a Markuszowem i obejmuje ponad 10-kilometrowy odcinek drogi. Kamery sprawdzają średnią prędkość przejazdu, dlatego nie wystarczy zwolnić tylko przed urządzeniami pomiarowymi. Przypomnijmy, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Przekroczenie średniej prędkości może skończyć się mandatem i punktami karnymi. Nowy system ma poprawić bezpieczeństwo w naszym regionie i jednocześnie na jednej z najważniejszych tras łączących Lubelszczyznę z Warszawą. A apel o ostrożność na drodze powtarzają policjanci z Dęblina, którzy wyjaśniają okoliczności wczorajszego wypadku na ulicy Kockiej. Auto osobowe prowadzone przez 34-latka najechało na tył motocykla, którym kierowała 24-letnia kobieta. Motocyklistka trafiła do szpitala. I zostajemy w temacie zdrowia, ale nieco zmieniamy perspektywę. Problemy ze zdrowiem psychicznym mogą dotyczyć nawet co piątego dziecka i nastolatka. O tym, jak skuteczniej pomagać młodym ludziom w kryzysie, rozmawiano wczoraj podczas konferencji w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Eksperci, lekarze i samorządowcy podkreślali, że kluczowe znaczenie ma szybki dostęp do specjalistycznego wsparcia. Poprawieniu tej sytuacji ma służyć rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. W jego ramach działać będzie sieć 5 ośrodków w Lublinie, Chełmie, Radecznicy, Suchowoli i w Cholewiance. Projekt obejmuje rozbudowę i doposażenie placówek oraz szkolenia dla kadry specjalistów. Dzięki temu dzieci i młodzież z całego województwa będą mogły szybciej otrzymać pomoc psychologiczną i psychiatryczną bliżej miejsca zamieszkania. Wartość przedsięwzięcia przekracza 102 miliony złotych, a większość środków pochodzi z funduszy europejskich. Muzeum Czartoryskich w Puławach zaprasza już na drugą edycję pikniku Przeszłość Przyszłości, który odbędzie się 20 i 21 czerwca na dziedzińcu Puławskiego Pałacu. Puławianie i goście mogą spodziewać się wielu atrakcji, które przeniosą ich w czasie do odległych epok. A co działo się podczas zeszłorocznej edycji? Przypomina adiunkt muzeum Grażyna Bartnik-Szymańska.
7: Były różnego rodzaju też koncerty, spektakle, zaangażowana była młodzież z puławskich szkół, współpracowała z nami Mediateka, Dom Chemika, też każdy mógł przyjść przebrany, oczywiście też mieszkańcy zabrali kocyki, kosze piknikowe, można było się rozsiąść właśnie na trawie, poczuć ten klimat, właśnie wcielić się w tego ducha epoki i wspólnie tak z ideą księżnej Izabeli Czartoryskiej też uczestniczyć w różnych rodzajach zabawach dworskich. W tym roku tych zabaw dworskich będzie zdecydowanie więcej, poprowadzą to też i grupy rekonstrukcyjne właśnie wspólnie z nami. O takich szczegółach jeszcze będziemy informować, gdyż to są też takie ciekawostki, o których też mało kto wie, a będzie mógł się właśnie wcielić w przeróżne formy zabaw dworskich.
6: Tym razem puławski piknik potrwa przez 2 dni. O tegorocznych atrakcjach będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. A na razie to wszystko z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i ze świata.
8: Podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi, dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Chodzi o mężczyznę, który przed 2 laty przy płocie granicznym w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu śmiertelnie ranił wojskowego.
9: Sierżant Mateusz Sitek próbował uniemożliwić migrantom wdarcie się do Polski od strony Białorusi. To śledztwo od początku objęte było tajemnicą.
10: Jak usłyszałem, wymagało tego dobro postępowania. Wyjaśnianie sprawy poza prokuraturą okręgową w Warszawie zaangażowało się wiele służb. Aby były efekty tego współdziałania, zdecydowano, że na zewnątrz nie powinny wyciekać żadne informacje.
8: No więc właśnie, a propos efektów, co wiemy w tej chwili?
10: Okazuje się, że śledczy już od kilkunastu miesięcy znają tożsamość mężczyzny, który miał śmiertelnie ranić młodego żołnierza. To obywatel jednego z krajów północnej Afryki. Już w lipcu sporządzono postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów. Sąd zastosował areszt, rozpoczęły się poszukiwania listem gończym, a także europejskim nakazem aresztowania. Prowadzący śledztwo ustalili też, że sprawca przebywa na Białorusi. W grudniu do Mińska wysłano wniosek o aresztowanie podejrzanego i wydanie go Polsce. Do tej pory białoruskie władze nie zareagowały na ten wniosek. W związku z brakiem reakcji w maju śledztwo zostało zawieszone.
8: Synoptycy o poranku ostrzegają przed burzami, zagrzmi w 13 województwach.
9: Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Małopolski oraz części województwa śląskiego. Zaczną obowiązywać od 13, aktualne mają być do 23.
8: Burzom towarzyszył będzie silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę i intensywny deszcz. W centralnej i południowo-wschodniej Polsce obowiązują natomiast ostrzeżenia przed upałami.
9: W Łódzkiem, Świętokrzyskiem czy na Lubelszczyźnie termometry mogą pokazać nawet do 30 stopni.
8: Polska i Niemcy chcą ogłosić konkurs, w którym do zdobycia będzie 60 tysięcy darmowych biletów na tygodniowe podróże koleją po obu krajach.
9: Projekt skierowany jest do osób przed 27 rokiem życia. Nasz reporter Stanisław Pawłowski sprawdzał, co o tym bilecie przyjaźni myślą młodzi w Gdańsku.
2: Podróże czasami są drogie, więc fajnie. Czemu nie?
11: A Niemcy to w ogóle jest ciekawy kierunek?
2: No ja nigdy nie byłam, więc w sumie nie wiem. Wolałabym może inne, ale zawsze coś.
11: Znaczy za darmo zawsze warto. Na pewno jest tam kilka miejsc do zobaczenia. Na przykład Hamburg jest bardzo ładny, Berlin jest fajny. Może do Zagłębia Rury, do Europy.
2: Wydaje mi się, że jakby koszt podróży jest zawsze jednym z tych mniejszych, bo jednak trzeba się gdzieś zatrzymać, więc potem i tak będą te same problemy.
12: Uważam, że super. Fajna oferta dla studentów, którzy może nie mają tyle pieniędzy, ile by chcieli mieć na ten moment, a mogą sobie skorzystać i podróżować.
1: -28 stopni i tyle mają pokazać termometry na Lubelszczyźnie w najcieplejszym momencie dnia. No i synoptycy już wydali ostrzeżenie.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Pewnie wielu z naszych słuchaczy słucha nas właśnie teraz w drodze do pracy albo w trasie. Szerokości życzymy.
0: A dojazdy, jak wiemy, potrafią zabrać sporo czasu.
1: Oj tak, sprawdziliśmy. Średnio każdy z nas przeznacza około godziny dziennie w dni robocze na dojazd do pracy. To w skali roku dodaje nam ponad 200 godzin, wyobrażasz sobie?
0: No i pewnie teraz myślicie, co można by zrobić w 200 godzin?
1: No właśnie, 200 godzin. 8,5 dnia, jak mały urlopik w samochodzie. No i co można zrobić? No co? Przemyśleć swoje życie. My polecamy nasze radio. Za chwilę wracamy do muzyki.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A dziś w kalendarzu mamy święto absolutnej legendy, Dzień Kaczora Donalda.
0: Czyli bohatera, który potrafi się zdenerwować szybciej niż każdy rodzic, kiedy bąbelki rozrabiają.
1: Kiedy mówią agugugu i nie chcą spać. Kaczor Donald zadebiutował właśnie w 1934 roku w filmie animowanym. No i od tej pory stał się sławny, a ten jego charakterystyczny, niewyraźny głos. No trudne do naśladowania. Potrafiłbyś powiedzieć coś jak Kaczor Donald? Potrafiłbyś,
0: kiedyś
1: Marek?
0: Kiedyś potrafiłem, ale tu nie będę teraz ryzykował, żeby nie wzbudzić jakichś niepotrzebnych emocji.
1: Może nie wzbudziłbyś, ale byś na pewno obudził.
0: No to
1: jakbyś
0: tak.
1: Jakbyś tak troszkę popróbował. A ciekawostka numer dwa. Donald ma nawet własną gwiazdę w hollywoodzkiej Alei Gwiazd. No,
0: cóż, działa na wyobraźnię. Działa. Bądź jak Kaczor Donald.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Po reklamie.
0: W Puławach dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, 27-28 stopni. Zresztą mamy ostrzeżenie synoptyków o upałach. Ciśnienie delikatnie nam spadnie, potem zacznie rosnąć. Biometr będzie niekorzystny, a wiatr na ogół z południa momentami dość silny i porwisty, zwłaszcza wieczorem, kiedy pojawią się opady deszczu. Jutro niestety zdecydowanie chłodniej, do 17 stopni. No i parasole w środę to oczywiście wyposażenie obowiązkowe.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek, a my w tej godzinie z kalendarzem w dłoni, który dziś pęka w szwach, bo jeszcze mamy Dzień Przyjaciela. Ho, ho, ho.
1: No, musimy to wreszcie głośno powiedzieć. Przyjaźń męska jest prostsza. Jeden SMS, piątek, tu się spotkamy, 19:00, po sprawie temat zamknięty.
0: No, trochę tak. No, my kobiety potrafimy przez 3 tygodnie analizować jednego SMS-a, ułożyć plan działania na 5 lat w przód. No tak jest, nie ukrywam.
1: No właśnie, a facet pyta kumpla, co tam u ciebie? Słyszy, no nic. No i dla nas to jest wyczerpująca odpowiedź.
0: Nie, czasem nie rozumiem. Pomilczycie sobie przez te 2 godziny przy aucie, uznacie to za głęboką rozmowę, no tak właśnie.

0: Reklama.
1: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
2: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
3: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: 9 dzień czerwca w kalendarzu sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: No i przypominamy, że w 1934 roku mieliśmy premierę pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem.
0: W 1993 premiera filmu science fiction Jurassic Park w reżyserii Stevena Spielberga. Pamiętamy te dinozaury? Oj, tak,
1: tak jest. No to pozostańmy w klimacie filmowym. Rok 1997 wyemitowano ostatni odcinek serialu komediowego Świat według Bandych.
0: Było zabawnie. A teraz sprawdzimy, co dzieje się wokół nas. Aktualne, bieżące informacje już za chwilę.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Po reklamie.
1: Dziś wtorek, to 9 dzień czerwca, 9 na zegarach. Czas więc na wiadomości.
7: Choć wielu mieszkańcom naszego regionu piaskarnia w Gołębiu kojarzy się z letnim wypoczynkiem, Nadleśnictwo Puławy przypomina, że ten teren jest zamknięty, a korzystanie z niego może być niebezpieczne. Dlaczego podjęto taką decyzję, wyjaśnia komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
8: Zakaz wstępu na teren piaskarni został wprowadzony zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy. Obszar ten został objęty zakazem wstępu ze względu na erozję gleby. Występuje tam piaszczyste podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
7: Leśnicy podkreślają, że ignorowanie zakazów może doprowadzić do tragedii, a każdy, kto wchodzi do akwenu po wyrobisku, robi to na własną odpowiedzialność. Natomiast na zachodnim brzegu Wisły w gminie Puławy powstanie nowa atrakcja turystyczna związaną ze stanowiskiem łowców mamutów włochatych sprzed około 30 tysięcy lat. W Centrum Usług Społecznych w Górze Puławskiej podpisano wczoraj list intencyjny rozpoczynający współpracę wielu instytucji z regionu. W inicjatywę zaangażowały się m.in. władze gminy Puławy, Nadleśnictwo Puławy, Muzeum Badań Polarnych, lokalna organizacja turystyczna Kraina Lesowych Wąwozów oraz Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej. Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego produktu turystyczno-edukacyjnego, który połączy archeologię, edukację i turystykę. W planach są m.in. elementy plenerowe, takie jak figury zwierząt epoki lodowcowej, wiata turystyczna nawiązująca do pradawnych obozowisk oraz interaktywne tablice z kodami QR i rozszerzoną rzeczywistością. W Lubartowie odbyły się uroczystości z okazji 450-lecia cechu rzemiosł różnych. Jubileusz zorganizowany w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej zgromadził rzemieślników oraz przedstawicieli władz, w tym wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. W swoim wystąpieniu wojewoda podkreślał znaczenie wielowiekowej tradycji rzemiosła dla lokalnej tożsamości i przekazywania zawodowych umiejętności kolejnym pokoleniom. Lubartowski cech działa od XVI wieku i zrzesza dziś przedstawicieli wielu branż, dbając o standardy zawodowe oraz szkolenie młodych pracowników. Podczas wydarzenia uhonorowano zasłużonych rzemieślników, a także otwarto wystawę Tradycja i kunszt śladami lubartowskiego rzemiosła. Orlen Superliga Kobiet notuje historyczny sezon pod względem frekwencji. Po raz pierwszy w historii tych rozgrywek na halach sportowych kibicowało w sumie prawie 110 tysięcy osób. Wśród drużyn, które przyciągają największą publiczność, jest PGE MKS Elwold Lublin. Mecze lublinianek oglądało z trybun średnio ponad 1700 kibiców, co oznacza wzrost o około 2% w stosunku do poprzedniego sezonu. W klasyfikacji frekwencji zajęły teraz drugie miejsce w lidze, ustępując jedynie mistrzyniom z Lubina. Duże emocje wzbudziły także bezpośrednie starcia obu drużyn. Mecz o Superpuchar Polski zgromadził na trybunach rekordowe 4300 osób, a ligowe spotkanie w Lubinie przyciągnęło aż 3700 fanów. I to nowy rekord kobiecej piłki ręcznej w Polsce. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Białoruś nie reaguje na polskie wnioski o zatrzymanie i wydanie obywatela jednego z krajów Afryki Północnej, który ma odpowiedzieć za zabójstwo polskiego żołnierza na granicy.
10: Podejrzany o śmiertelne ranienie sierżanta Mateusza Sitka ukrywa się na Białorusi. 2 lata temu polski żołnierz został zaatakowany w okolicach miejscowości Dubicze-Cerkiewne na Podlasiu, gdy próbował uniemożliwić grupie migrantów wdarcie się do Polski.
9: Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jak w tej sprawie wyglądają aktualne kontakty polskiej prokuratury z Białorusią? Rusinami.
11: Po ustaleniu, że podejrzany znajduje się na Białorusi, śledczy na początku grudnia wysłali do Mińska wniosek o zatrzymanie i przekazanie do Polski tego mężczyzny. Minęło już ponad pół roku, a białoruskie władze milczą. Nie ma żadnej reakcji. To sprawiło, że prokuratura w maju tego roku zawiesiła postępowanie. A okazuje się, że jest ono na bardzo zaawansowanym etapie. W wyniku współpracy prokuratorów i wielu służb nie tylko ustalono tożsamość podejrzanego, ale udało się potwierdzić, gdzie przebywa. W tym śledztwie przesłuchano w Polsce i poza granicami ponad 140 osób. To pozwoliło na wydanie jeszcze w lipcu zeszłego roku postanowienia o postawieniu zarzutów podejrzanemu. Jest też ścigany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania.
10: Papież Leon XIV z politycznym orędziem w hiszpańskim parlamencie.
9: Mówił tam o pogłębiającej się polaryzacji, lekceważeniu praw człowieka, w tym praw imigrantów i przedkładaniu siły nad dyplomację.
12: Broń
9: może wymusić tymczasową ciszę, ale nigdy nie zbuduje prawdziwego i trwałego pokoju.
10: Po tym wystąpieniu Leon XIV w nuncjaturze apostolskiej w Madrycie spotkał się z 6 ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchowieństwa.
9: Dziś papież z Madrytu udaje się do Barcelony na tamtejszym stadionie olimpijskim. Wieczorem spotka się z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych na czuwaniu modlitewnym. Jutro z kolei Leon XIV poświęcić ma nowo ukończoną wieżę Chrystusa w bazylice Sagrada Familia.
1: W Puławach dzisiaj bardzo, bardzo ciepło, 27-28 stopni. Zresztą mamy ostrzeżenie synoptyków o upałach. Ciśnienie delikatnie nam spadnie, potem zacznie rosnąć. Biometr będzie niekorzystny, a wiatr na ogół z południa momentami dość silny i porwisty, zwłaszcza wieczorem, kiedy pojawią się opady deszczu. Jutro niestety zdecydowanie chłodniej, do 17 stopni. No i parasole w środę to oczywiście wyposażenie obowiązkowe.
0: Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę, a za kilka chwil będziemy zapraszać Was na kawę i plotki w ramach krótkiej przerwy w pracy.
1: Nadstawcie ucha, zapraszamy
0: Ewelinę Kroczek
1: i Marek Mons.

0: Mamy wtorkowy poranek, muzyka wybrana dla ciebie, no i kawa z ploteczką.
1: Jessica Ziółek to była partnerka piłkarza Arkadiusza Milika. Ostatnio w mediach społecznościowych pochwaliła się radosną nowiną.
0: No co tam się wydarzyło?
1: Jessica i jej obecny partner, piłkarz Miłosz Mleczko, zorganizowali tak zwany gender reveal. No, to impreza, podczas której przyszli rodzice ujawniają płeć dziecka. Często w bardzo, bardzo widowiskowy sposób.
0: Balony, konfetti, kolorowy dym, rozumiem.
1: No, tak, blisko jesteś. Tym razem obyło się bez fajerwerków. Główną rolę zagrał tort. Po jego przekrojeniu ukazało się niebieskie wnętrze, co oznacza, że para spodziewa się syna. Gdyby krem był na przykład truskawkowy albo smaku malinowym, taki różowy troszkę, no pewnie byłby to znak, że urodzi się dziewczynka. Tutaj proszę bardzo.
0: Kiedyś wystarczył telefon do rodziny, a dziś potrzeba wielkiego scenariusza wydarzenia. No to trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
1: Większość dzisiejszego dnia zapowiada się pogodna, ze sporą dawką słońca i nawet 30 stopniami Celsjusza w Puławach i w Dęblinie. Synoptycy przewidują upał dla powiatów puławskiego, rydzkiego, opolskiego, zwoleńskiego i kozienickiego. Ale już późnym popołudniem wszystko ma się zmienić, bo niebo się zachmurzy. W naszym regionie może spaść deszcz, a nawet zagrzmieć. Alerty w sprawie burz wydano dla tych samych powiatów, co ostrzeżenia przed upałem.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy wtorkowy poranek, u nas muzyka wybrana dla ciebie.
1: Na rynku można kupić koszulki piłkarskie z nazwiskami sławnych piłkarzy. To nic nowego, czasem chłopcy noszą takie na przykład z napisem Ronaldo. Kojarzysz Ronaldo,
0: nie? Oczywiście, to tak, dla niektórych to marzenie.
1: Masz taką w szafie?
0: Nie.
1: No, dobra, nie będę wnikać. Ale uwaga, to teraz będzie można sobie nabyć limitowaną koszulkę z napisem Leon XIV.
0: Przepraszam, to od kiedy papież gra tak w piłkę oficjalnie?
1: No nie gra, no nie wiem, może gra, ale tak oficjalnie nie gra. Wystarczyło, że papież wyraził sympatię do klubu z Hiszpanii, a Real Madryt zrobił z tego produkt kolekcjonerski.
0: Aha, czyli wiara, futbol i marketing w jednym.
1: No trochę tak. Koszulka trafiła do oficjalnego sklepu klubu, kosztuje 195 euro, limitowana edycja, więc kto pierwszy ten?
0: Lżejszy o 195 euro.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Leroy, akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: 109 dzień czerwca, to wtorek. Jeszcze z kalendarzem w ręku wspominaliśmy, że dziś jest wiele powodów do świętowania, a żeby niczego nie pominąć, trzeba powiedzieć, że dziś mamy także
1: Dzień Trójkąta Koralowego.
0: I nie chodzi o kolorowy trójkąt, który wydaje dźwięki. Chodzi o jeden z najbogatszych pod względem różnorodności biologicznej obszarów morskich na świecie i o ochronę tego miejsca właśnie.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10:00, we wtorkowy poranek. Czas na kolejną porcję wiadomości.
5: Lokalne garnizony policji podsumowują już, co zdarzyło się na lokalnych drogach w czasie minionego długiego weekendu. O tym, jak minęły wolne dni na Mazowszu, mówi aspirant Marcin Sawicki z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
6: Od 3 do 7 czerwca na drogach garnizonu mazowieckiego policji doszło do 26 wypadków drogowych, w których jedna osoba poniosła śmierć, a 31 zostało rannych. Funkcjonariusze ujawnili w tym czasie 60 nietrzeźwych kierujących. Mimo licznych apeli o ostrożność i przestrzeganie przepisów, długi weekend przyniósł wiele niebezpiecznych zdarzeń, w tym 10 wypadków z udziałem kierujących hulajnogami elektrycznymi. W trakcie działań policjanci wykorzystywali oznakowane radiowozy, nieoznakowane pojazdy wyposażone w wideorejestratory mazowieckiej grupy Speed oraz policyjne motocykle. Mundurowi prowadzili wzmożone kontrole prędkości, trzeźwości oraz zachowań kierujących wobec pieszych i użytkowników jednośladów. Pomimo intensywnych działań prewencyjnych oraz licznych komunikatów ostrzegawczych na drogach regionu doszło do wielu groźnych sytuacji.
5: Dodajmy, że w minioną środę wszedł w życie nakaz używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną albo innym urządzeniem transportu osobistego. W gminie Stężyca powstanie spółdzielnia energetyczna, dzięki której wzrośnie zużycie energii z odnawialnych źródeł. Gminni radni uznali, że to szansa na większą niezależność energetyczną, a nawet na obniżenie rachunków za prąd o około 40%. Jednogłośnie poparli inicjatywę podczas majowej sesji. Przygotowania do utworzenia spółdzielni energetycznej już ruszyły. Władze gminy podpisały umowę z firmą zewnętrzną, która zajmie się opracowaniem dokumentacji, analiz energetycznych oraz wsparciem przy rejestracji i wdrożeniu projektu. Według założeń cała procedura może potrwać około pół roku. Tymczasem w Kazimierzu Dolnym dzisiaj kończy się głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Te propozycje to remont schodów łączących ulicę Krakowską i Cmentarną, wymiana piasku na Miejskim Placu Zabaw, budowa naturalnego Placu Zabaw nad Wisłą, montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup ławek, donic i kwiatów do przestrzeni publicznej. Szczegóły dotyczące projektów dostępne są na stronie internetowej kazimierskiego ratusza. Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos, wrzucając kartę do urny w Urzędzie Miasta przy ulicy Senatorskiej. Natomiast mieszkańcy Janowca mogą dziś skorzystać z nietypowej lekcji historii. Na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury zatrzymała się mobilna wystawa pod tytułem Iskry Niepodległej. To multimedialne widowisko prezentujące sylwetki wybitnych Polek i Polaków, którzy na przestrzeni lat wpływali na rozwój nauki, kultury, sportu czy życia społecznego. Wśród bohaterów są zarówno postacie powszechnie znane, jak i te nieco zapomniane. Ekspozycja przygotowana przez Biuro Niepodległa i Instytut Adama Mickiewicza mieści się w specjalnie zaprojektowanej mobilnej przestrzeni wystawienniczej. Pokazy odbywają się co 30 minut do godziny 15, a wejście jest bezpłatne. Na razie region za nami. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
7: Jest bardzo mało prawdopodobne, by Białoruś wydała Polsce mężczyznę podejrzanego o śmiertelne ranienie na granicy sierżanta Mateusza Sitka, usłyszał od osób znających kulisy śledztwa Krzysztof Zasada.
8: Jak ujawniliśmy dziś w faktach, prokuratura od kilkunastu miesięcy zna tożsamość napastnika. Wie, że przebywa na Białorusi. Zwróciła się do władz w Mińsku o zatrzymanie cudzoziemca i wydanie go Polsce.
7: Białoruś wnioski ignoruje.
9: Według moich rozmówców, gdyby ten mężczyzna, obywatel jednego z państw Afryki Północnej, trafił do Polski, podczas przesłuchania pytany byłby m.in. o to, w jaki sposób dostał się na Białoruś. Kolejną sprawą byłyby pytania o to, jak znalazł się na polskim pograniczu. To mogłoby potwierdzić mechanizmy działania reżimu Łukaszenki, który wywołał kryzys migracyjny w naszej części Europy. Mogłoby to też potwierdzić rolę, jaką w tworzeniu presji migracyjnej odgrywają białoruskie służby i pogranicznicy. To nie jest na rękę władzom w Mińsku. Świadczy też o tym całkowity brak reakcji na polski wniosek wysłany na początku grudnia zeszłego roku.
7: Przypominamy, sierżant Mateusz Sitek zmarł 2 lata temu. Kilka dni przed śmiercią został ciężko zraniony na granicy polsko-białoruskiej w okolicach wsi Dubicze-Cerkiewne. Sprawca próbował nielegalnie przedostać się do Polski.
8: Do Sejmu trafi projekt ustawy regulujący płatności systemem BLIK.
7: Jak dowiedział się Kacper Wróblewski, proponowane przepisy mają usprawnić system tak, by użytkownicy nie stracili swoich pieniędzy.
8: Kacprze, wyjaśnij nam proszę, jak to ma wyglądać w praktyce.
10: Chodzi o wyeliminowanie przypadków, kiedy to wysyłamy przelew tak zwanym BLIK-iem na numer, który nie jest już aktywny. Na przykład nasz znajomy zmienił operatora sieci komórkowej, a my przesłaliśmy pieniądze na jego poprzedni numer, który nie jest już powiązany z jego kontem bankowym. A jest wiele takich przypadków, podkreśla autor ustawy, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.
11: Co roku jest kilkaset przypadków, które docierają do BLIK-a, ale będzie pewnie dużo więcej takich, o których nikt nie wie, o których po prostu nikt nie mówi.
10: Dzięki przepisom banki będą automatycznie otrzymywać informacje o rezygnacji z danego numeru telefonu, a co za tym idzie, wyłączać go z płatności BLIK-iem. Poselski projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu najpóźniej w przyszłym tygodniu.
5: To ciepłe i suche wtorkowe przedpołudnie. Termometry w Puławach i w Nałęczowie pokazują teraz 21 stopni, a w dalszej części dnia lokalnie możemy doczekać się nawet wskazań powyżej 30 stopni. To może być upalny dzień w naszym regionie, a późnym popołudniem i wieczorem mogą nadejść burze. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą ważne od godziny 16 do 23.
0: Godzinie zajrzymy na boiska i do biblioteki.
1: No proszę, proszę. Zapraszamy, robi się ciekawie.
0: Dla każdego coś miłego. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie z nami.
4: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Ostatnio głównie skupialiśmy się na tenisie, a tymczasem Mistrzostwa Świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami, a naukowcy już policzyli wszystko za piłkarzy, już wszystko jasne jest.
0: O, czyli Mistrza Świata mamy przed pierwszym gwizdkiem, tak?
1: No trochę tak, bo w symulacjach największe szanse mają Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy.
0: Czyli klasyczna europejska wielka czwórka w roli faworytów.
1: A przypomnijmy, że turniej startuje już w czwartek, rozgrywany będzie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Meksyku, więc część meczów wypadnie wieczorem i w nocy naszego czasu.
0: Tak, będziemy wyspani, bo naszych na mundialu nie ma.

0: Reklama.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
13: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroen.
0: Po reklamie.
16: Dzisiaj po raz pierwszy w tym roku temperatura w naszym regionie może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem znaczną część naszego regionu. Od Józefowa nad Wisłą po Kłoczew i od Grabowa nad Pilicą po Markuszów. W tym samym rejonie może dziś zagrzmieć, podczas burz może spaść sporo deszczu, a nawet grad. Natomiast wiatr może osiągać prędkość nawet 75 km na godzinę.
17: Słuchasz Radia Impuls.
18: Ayo, big wave! Yeah. Tell the mic on.

0: to wtorkowy poranek. Warto przypomnieć, że to także Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek, więc trochę się przygotowaliśmy w tym temacie i mamy najnowsze dane z Biblioteki Narodowej.
1: O, czyli co? Nasi Polacy rodacy wrócili do czytania?
0: Co najmniej jedną książkę w ubiegłym roku przeczytało 41% Polaków. Co ty na to?
1: Czyli nadal jest nadzieja dla miłośników papieru.
0: Jest, jest. No i co ciekawe, biblioteki znów zyskują na popularności i nie chodzi tylko o wypożyczanie książek. Lubimy tam przebywać, jak się okazuje, bo tam można fajne rzeczy robić. Na przykład co? Zagrać w planszówki można, posłuchać audiobooka.
1: Ho, wypić kawkę, zjeść śniadanko, trochę się zdrzemnąć. No to rzeczywiście szerokim frontem do klienta. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Nie, czerwca mamy wtorek. Kto dziś świętuje, o tej porze sprawdzamy.
1: 63 lata kończy Johnny Depp. Marek, to już tyle czasu minęło.
2: Co? No normalnie, no. Czas płynie.
0: Jak dla mnie wiecznie młody chłopak jest. 45 lat kończy Natalie Portman, także Mirosław Kloza, czyli były rekordzista świata pod względem liczby bramek zdobytych na Mistrzostwach Świata, świętuje.
2: I jeszcze jedno ważne święto, Dzień Księgowego, czyli dzień ludzi, którzy potrafią sprawić, że nawet największy bałagan w papierach i liczby nagle zaczynają się zgadzać.
0: Wszystko się zgadza. Najlepsze życzenia dla was, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego. A już teraz zapraszamy was na wiadomości.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Po reklamie.
2: Minęła już godzina 11. Jest wtorek, to 9 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
11: Lubelska policja zebrała już statystyki dotyczące minionego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca doszło do 18 wypadków, w których zginęła jedna osoba, a 24 zostały ranne. Jak już informowaliśmy, do tragicznego zdarzenia doszło w Bychawie. Rozpędzony motocyklista zginął po upadku na jezdnię. Policjanci odnotowali także 193 kolizje drogowe. Nie zabrakło również kierowców, którzy wsiedli za kierownicę po alkoholu. Podczas 5 dni działań funkcjonariusze zatrzymali aż 98 nietrzeźwych uczestników ruchu. Tego lata w Puławach zmieni się metoda naliczania opłat za wywóz śmieci. Od sierpnia wysokość należności będzie zależna od średniego zużycia wody w gospodarstwie domowym. Co o takim rozwiązaniu sądzą puławianie? Pytała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
12: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad, no tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne. Natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam, no my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
11: Szczegółowe informacje i przykłady wyliczeń można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Puławy, natomiast Wodociągi Puławskie rozsyłają już wyliczenia zużycia wody w ubiegłym roku. Granie w gry komputerowe może pomóc w budowaniu kariery zawodowej. Z takiego założenia wyszli twórcy konkurs Gamer Cefung, który jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie polega na przygotowaniu kreatywnego CV w formie karty postaci inspirowanej grami RPG. Uczestnicy mają przedstawić swoje umiejętności, doświadczenia i mocne strony w nietypowy sposób, jednocześnie pokazując, jak mogą one przydać się na współczesnym rynku pracy. Organizatorzy podkreślają, że konkurs ma pomóc młodym ludziom lepiej poznać oczekiwania. oczekiwania pracodawców i świadomie planować swoją zawodową przyszłość. Na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zgłoszenia można przesyłać do 26 czerwca za pośrednictwem strony internetowej konkursu. Link znajdziecie m.in. na facebookowym profilu Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Laureatów poznamy 3 lipca. Nad Zalewem w Zwoleniu przybędzie nowych miejsc noclegowych. Trwa budowa 3 domków letniskowych, które mają wzbogacić ofertę turystyczną i rekreacyjną. Tego miejsca, jak informuje burmistrz Arkadiusz Sulima, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Same domki są już gotowe, a obecnie wykonawca realizuje kolejne etapy związane z zagospodarowaniem terenu i przygotowaniem niezbędnej infrastruktury. Inwestycja ma zwiększyć atrakcyjność terenów wypoczynkowych nad Zwoleńskim Zalewem i zachęcić do odpoczynku w tym miejscu zarówno mieszkańców, jak i turystów. To także kontynuacja działań związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury rekreacyjnej po modernizacji ośrodka sportu i rekreacji przeprowadzonej w 2024 roku. Na razie region za nami, pora na kraj i świat.
9: Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie. Chodzi o 2 miliardy złotych z unijnego funduszu pokojowego.
13: Funduszu opiewającego na ponad 6,5 miliarda euro. O pieniądze wielokrotnie upominała się Polska, jednak blokował je ówczesny premier Węgier, Viktor Orban.
9: Katarzyna Szymańska-Borgino, nasza korespondentka w Brukseli. Kasiu, nowy szef węgierskiego rządu, Peter Magyar, odblokował fundusz. Dlaczego więc Polska może nie dostać pełnej kwoty?
14: 6 miliardów euro odblokowane przez Węgry to za mało, by pokryć unijne zobowiązania wobec wszystkich krajów, które przekazywały Ukrainie broń. Zobowiązania te wynoszą łącznie ponad 13 miliardów euro. Ponadto szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas przedstawiła własny plan wykorzystania tych środków. Przyznała, że suma ta była pierwotnie przeznaczona na zwroty dla państw, w tym dla Polski, jednak zaproponowała kompromis ze względu na potrzeby Ukrainy. Jej plan zakłada, że pieniądze te zostaną podzielone na 3 różne cele. Część zostanie zwrócona krajom za dostarczaną Ukrainie broń, część pójdzie na sfinansowanie nowych wspólnych zamówień na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a reszta na utrzymanie misji szkoleniowej wojsk ukraińskich.
13: Ani śladu jak na razie po koniu, który zaginął w Krakowie.
9: Koń należący do ułanów ze szwadronu imienia Józefa Piłsudskiego w sobotę spłoszył się podczas jazdy w terenie.
15: Jechali kusem, na szczęście nie jechali galopem. No i koń się potknął, wyłożył się razem z ułanem. Ułan spada, koń poszedł do przodu w kierunku hałdy żużlowej tu w Pleszowie. No i do tej pory nie ma go. Szukali go we dwójkę, zgłosili mi, że nie ma, zgłosili na policję też. No i szukamy go cały czas. Wczoraj nawet dronem, do tej pory nie znaleźliśmy. Ten koń po prostu ma na sobie siodło kawaleryjskie o głowie. No i to dziwne, bo przeważnie konie mają to do siebie, że nawet jak jeździec spadnie, to wracają.
9: To rotmistrz Henryk Bogański, dowódca krakowskiego szwadronu ułanów imienia Józefa Piłsudskiego.
13: Amaretto, pieszczotliwie nazywany też amarantem, ma 12 lat.
9: Ułani apelują o pomoc. Każdy, kto zauważa amaranta, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską albo z samym szwadronem.
11: -23 stopnie mamy już w Puławach i w Opolu Lubelskim, a prognozy mówią, że dzisiejsze popołudnie w naszym regionie może być upalne, jednocześnie w naszym kierunku będzie zmierzał front burzowy i późnym popołudniem albo wieczorem lokalnie może zagrzmieć. Alerty dla 5 powiatów naszego regionu będą ważne od godziny 16 do 23. Na razie wiatr wieje z południa i jest umiarkowany, w czasie burz zmieni kierunek na zachodni i może być 2 razy silniejszy.
0: Już wtorkowe przedpołudnie, Marek, daj się namówić na ten język agugaka, no.
2: Nie, dam się
0: krótko.
2: Absolutnie, nie.
0: No powiemy krótko, pożegnamy się.
2: Proszę.
0: Krótko. Ewelina Kraczek-Agu.
2: Marek Moc, coś tam, dziękujemy za dzisiaj.
0: Ale ty jesteś, no. Do usłyszenia. Do jutra, pa!

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
1: Po reklamie.
4: Według prognoz dzisiejszego popołudnia przydadzą nam się kolejno krem z filtrem i parasole w tej kolejności. Najpierw ma być upalnie, a pod wieczór lokalnie mogą przejść burze i spaść sporo deszczu. Burzowe alerty z IMGW będą ważne od 16 do 23, a to dzisiejsze załamanie pogody będzie początkiem dłuższego ochłodzenia. W nocy temperatura w Puławach i w Zwoleniu spadnie do 15 stopni. I taka utrzyma się przez całą środę, podobnie będzie w czwartek.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Impuls.
1: Reklama.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Biedronka.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Jest wtorek, 9 czerwca, minęło południe w Radiu Impuls. Czas na najnowsze wiadomości.
11: To gorący dzień w naszym regionie, dlatego na początku nowego wydania wiadomości przypominamy, że nie należy wchodzić do wody w miejscu dawnego wyrobiska w Gołębiu. Nadleśnictwo Puławy przypomina, że wstęp na teren piaskarni jest zamknięty, ponieważ korzystanie z niego to narażanie się na niebezpieczeństwo, mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
12: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162, popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
11: Leśnicy podkreślają, że ten akwen na pewno nie zostanie przekształcony w obiekt rekreacyjny. Chcąc bezpiecznie odpocząć nad wodą, trzeba wybierać strzeżone kąpieliska. Natomiast kierowcy poruszający się trasą S17 muszą liczyć się z nową kontrolą prędkości. Na odcinku między Chrząchówkiem a Markuszowem uruchomiono odcinkowy pomiar, który obejmuje ponad 10 km drogi. System nie mierzy chwilowej prędkości, ale średnią na całym kontrolowanym fragmencie, więc samo zwolnienie przy kamerach nie wystarczy, by uniknąć konsekwencji. Na tym odcinku obowiązuje limit 120 km na godzinę dla samochodów osobowych i 80 dla ciężarowych. Jego przekroczenie może skutkować mandatem oraz punktami karnymi. Tymczasem eksperci przypominają, że za czasów epoki lodowcowej po naszym regionie spacerowały mamuty. W gminie Puławy rozpoczęto współpracę przy projekcie, który ma stworzyć nową atrakcję opartą na odkryciach związanych ze stanowiskiem łowców mamutów sprzed około 30 tysięcy lat. W Górze Puławskiej podpisano list intencyjny, który łączy kilka instytucji z regionu, w tym Samorząd Nadleśnictwo, Muzeum Badań Polarnych oraz organizacje turystyczne i społeczne. Przedsięwzięcie zakłada powstanie nowoczesnego produktu łączącego archeologię ekologię, edukację i turystykę. W przestrzeni mają pojawić się m.in. figury zwierząt epoki lodowcowej, wiata stylizowana na pradawne obozowisko oraz interaktywne elementy z kodami QR i rozszerzoną rzeczywistością. Historia, taniec i wspólne świętowanie. Tak zapowiada się tegoroczna Końsko-Wolska Noc Kultury. Wydarzenie odbędzie się już w ten piątek. W programie znalazło się m.in. widowisko historyczne z udziałem mieszkańców, pokazy walk szermierczych oraz występy dzieci i młodzieży, które zaprezentują tradycyjne polskie tańce, w tym Mazura i Krakowiaka. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie wspólny polonez mieszkańców gminy. Z kolei o godzinie 20 uczestnicy będą mogli wybrać się na spacer z przewodnikiem po mniej znanych zakątkach miejscowości. Piątkowe wydarzenie rozpocznie się na rynku w Końsko-Woli o godzinie 17. Udział jest bezpłatny. A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
0: Średnio ponad 500 000 złotych zarobił w ubiegłym roku każdy z polskich deputowanych do Parlamentu Europejskiego. Oświadczenia majątkowe europosłów wzięli pod lupę Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski. Dzień dobry, panowie.
9: Dzień dobry.
0: Ile można zaoszczędzić, mając dietę z Brukseli?
9: No, na przykładzie Grzegorza Brauna wychodzi na to, że niewiele, bo europoseł deklaruje, że na koncie ma nieco ponad 2000 złotych i niecałe 1 euro. Z kolei europoseł PiSu Daniel Obajtek ma zaoszczędzone 900 000 złotych, 50 000 euro i jest posiadaczem jednego domu o powierzchni niemal 300 metrów, a wartość tego domu wylicza na 500 000 złotych.
13: Sporo zaoszczędził Robert Biedroń z Lewicy, prawie 170 000 euro, czyli więcej niż jego roczna dieta. Na koncie ma już prawie 2 000 000 złotych. Do tego jest współwłaścicielem 4 mieszkań. Na oszczędzaniu zna się też Hanna Gronkiewicz-Waltz z Koalicji Obywatelskiej. Była prezesem BP, ma 3 700 000 złotych na koncie w gotówce i aktywach. Tu pomogła pewnie wysoka emerytura z ZUS-u, ponad 250 000 w skali roku.
0: Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne wróciły do obwodu lwowskiego i rozpoczęły poszukiwania miejsc spoczynku polskich ofiar mordu dokonanego przez Ukraińców w startej z powierzchni ziemi wsi Huta Pieniacka. Ta nieistniejąca już miejscowość to symbol martyrologii Polaków z dawnych kresów Rzeczypospolitej. 28 lutego 1944 roku polscy mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali bestialsko zamordowani przez ukraińskich żołnierzy 4. Galicyjskiego Pułku Ochotniczego SS, dowodzonego przez Niemców przy udziale oddziału Ukraińskiej Powstańczej Armii i paramilitarnego oddziału ukraińskich nacjonalistów pod dowództwem Włodzimierza Czerniawskiego. Spalili oni w stodołach i zastrzelili około 850 Polaków. Teraz trwają poszukiwania szczątków naszych rodaków. Jest kolejny kandydat na prezydenta miasta Krakowa. Start w wyborach zapowiedział Jan Hoffman, jeden z głównych inicjatorów przeprowadzenia referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego.
10: Bardzo ładny przedstart lata mamy, powiem szczerze, bo jeszcze to kalendarzowe i astronomiczne przed nami, a już takie, powiedziałbym, organoleptyczne za oknem. Bardzo ładnie, do 26, może nawet 27 stopni Celsjusza dzisiaj zobaczymy. Na barometrach mamy niespełna 1000 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, to ten dzisiaj jakoś specjalnie silny nie będzie i nie jest, bo w porywach bardzo słaby. Zachmurzenie umiarkowane, obecnie na termometrach 24 stopnie. Dobry dzień dobry, we wtorkowe popołudnie. W pierwszej godzinie mówić będziemy o kończącym się czasie na złożenie projektu do budżetu obywatelskiego w Puławach oraz o mobilnej wystawie i skrzynie podległej, tym razem po drugiej stronie Wisły. Do 17:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk. Muzyka
2: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Dziś 9 dzień czerwca. Przydałby nam się teraz świętej pamięci Krzysztof Krawczyk i jego piosenka Mój przyjacielu, choć w tej piosence raczej za nim nie tęskni, a raczej mu coś wypominam. Natomiast my będziemy mówić o prawdziwej przyjaźni, bo to właśnie dzisiaj jest całkiem niezły pretekst do tego, żeby rozwiązać problem pierwszego kontaktu po tygodniach lub miesiącach przerwy i znów odezwać się do kogoś, kto kiedyś był nam przyjacielem, a coś spowodowało, że nagle przestaliśmy się z nim odzywać. Brak bliskich przyjaciół zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci podobno dwukrotnie, bardziej niż palenie paczki papierosów dziennie. Tak wynika z badań, które przeprowadzili pewni naukowcy. Już nie zagłębiając się w te badania, nie od dziś wiadomo, że posiadanie przyjaciół, a tych możemy mieć podobno nie więcej niż zwykle około 5, bo każda taka relacja wymaga regularnej pielęgnacji, to dobrostan dla naszego umysłu i dla naszej przyszłości oraz zdrowia. Życząc Wam prawdziwych przyjaciół, bo przyjaźń to przede wszystkim zaufanie. To przede wszystkim to, co możemy nawzajem dać sobie, czyli szacunek. A znajomych, no, dobrze mieć, ale zawsze trzeba uważać na te znajomości. Jednak z przyjaciółmi, jak to się mówi, można konie kraść, tylko nikomu ich nie kradnijcie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
10: Voltaren!
11: Voltaren!
12: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Jeszcze cieplejsze popołudnie. Można by było nakręcić taki film z takim tytułem, albo na przykład piosenkę po tym, co mieliśmy wczoraj, bo wczoraj było też ciepło, ale nie tak jak dzisiaj. Dzisiaj już rzeczywiście wszystkie wiatraki, klimatyzatory i temu podobne rzeczy, które mają dawać nam wiatr i chłód, na pewno zostały uruchomione, przynajmniej w naszym regionie. Do 26 stopni dzisiaj na termometrach, obecnie 24. Ciśnienie niespełna 1000 hektopaskali, gdzieś w okolicach tego 1000 się cały czas waha, ale to są bardzo małe wahania. Wiatr słaby, zachmurzenie umiarkowane.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Coraz więcej miejsc w naszym regionie korzysta z tak zwanej możliwości wykorzystania pieniędzy przez swoich mieszkańców w formie budżetu obywatelskiego. No i w jednym miejscu na przykład można już głosować na projekty, w innym miejscu, jak na przykład w Puławach, można jeszcze złożyć projekt. Dokładnie 1 dzień i 13 godzin pozostało w Puławach na to, aby taki projekt zaproponować na nowe inwestycje w Puławach, takie, które można sfinansować z miejskiej kasy. Przypomnę, że przeznaczonych jest na te działania 500 tysięcy złotych, ale gotowy projekt to jeszcze nie wszystko. Przed złożeniem dokumentów trzeba jeszcze zebrać poparcie dla swojego pomysłu, a ci, którzy właśnie korzystają z budżetu obywatelskiego w Puławach, mogą składać swoje projekty jeszcze dziś i jutro, co daje w sumie 1 dzień i 13 godzin. Tak licznik nam pokazuje na stronie internetowej budżetu puławskiego w Puławach, czyli puławy.budżetobywatelski.pl. Tam wszystkie szczegóły jeszcze złożenia i możliwości złożenia oraz jak złożyć taki projekt znajdziecie bez żadnego problemu. Możecie go składać osobiście w Urzędzie Miasta albo elektronicznie na stronie, o której wspomniałem.
1: Radio Impuls.

0: Mam nadzieję, że większość z Was pamięta, jeśli nie większość, to na pewno jakaś część, wystawę mobilną pod nazwą Iskry Niepodległej. Tymczasem teraz po drugiej stronie brzegu Wisły, na tym zachodnim brzegu w Janowcu, zatrzymała się po raz kolejny ta mobilna wystawa. No i teraz z tamtej strony będzie można sobie podjechać i zobaczyć jeszcze raz, jeśli już raz widzieliście ją w Puławach, a jeśli nie widzieliście jeszcze jej ani razu, no to koniecznie trzeba ją zobaczyć. To jest takie nowoczesne, interaktywne widowisko, które prezentuje sylwetki wybitnych Polek i Polaków, od ojców niepodległości poprzez naukowców, podróżników i sportowców, artystów oraz społeczników, którzy po prostu mieli wpływ na historię i współczesność naszego kraju. Wystawa przygotowana przez Biuro Niepodległa i Instytut Adama Mickiewicza podróżuje sobie po całej Polsce w takiej specjalnej naczepie, w takim dużym, dużym ciężarowym aucie, specjalnie przygotowanym do tego, gdzie wchodzi się do środka, no i jesteśmy nagle w innym świecie. Od wczoraj parkujemy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu, no i wczoraj także odwiedzili ją uczniowie Janowieckiej Szkoły. No a dzisiaj z tej nietypowej lekcji historii mogą już skorzystać wszyscy zainteresowani. Wystawa jest dostępna do godziny 15. Pokazy odbywają się co 30 minut, a wstęp jest bezpłatny. Zatem jeszcze trochę czasu macie, jeśli nie byliście i nie widzieliście wystawy Iskry Niepodległej, a naprawdę warto.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.

Czekając na miłość, czekamy również na najnowsze wiadomości, a te pojawią się już niebawem po krótkim bloku reklamowym, punktualnie o godzinie 13 w Radiu Impuls, na które to już teraz zapraszam.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kto zwalcza ból?
11: Fundary!
10: Kto?
11: Fundary!
12: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Po reklamie.
15: Jest wtorek, 9 dzień czerwca, minęła godzina 13 w Radiu Impuls. Czas na wiadomości.
16: Ćwierć miliona złotych straciła seniorka z Lublina po tym, jak uwierzyła w ofertę inwestycji w internecie. 76-latka chciała nauczyć się gry na giełdzie i trafiła na fałszywego maklera, który przekonał ją do wpłat na rzekome konto inwestycyjne. Początkowo widziała rzekome zyski, dlatego robiła kolejne przelewy. W sumie przekazała ponad 250 tysięcy złotych, które bezpowrotnie straciła. Dopiero po ostatniej transakcji zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa i zgłosiła sprawę policji. Mundurowi apelują o ostrożność przy inwestycjach online. Nie należy instalować nieznanych aplikacji, używać podejrzanych linków, ani przekazywać danych osobowych osobom poznanym w sieci. Warto też sprawdzać firmy w rejestrach Komisji Nadzoru Finansowego i zachować szczególną czujność wobec ofert szybkiego i wysokiego zysku. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Problemy ze zdrowiem psychicznym dotyczą nawet co piątego dziecka i nastolatka, mówili eksperci podczas wczorajszej konferencji w Lublinie, poświęconej wsparciu młodych osób w kryzysie. Podkreślano, że kluczowy jest szybki dostęp do specjalistycznej pomocy i zapowiedziano, że właśnie temu ma służyć rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. 5 ośrodków w regionie będzie rozwijana. Dotyczy to również placówki w Cholewiance, w Kazimierzu Dolnym. Projekt obejmuje modernizację placówek, ich doposażenie oraz szkolenia kadry. Ma to zapewnić dzieciom i młodzieży łatwiejszy dostęp do pomocy bliżej miejsca zamieszkania. I zostajemy jeszcze w Kazimierzu Dolnym, ponieważ powoli kończy się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Urna, do której można wrzucać karty, znajduje się w Kazimierskim Urzędzie Miasta, a ten jest dziś czynny do 15.30. Przypomnijmy, że w tym roku można poprzeć jedno z 5 zadań: remont schodów łączących ulicę Krakowską i Cmentarną, wymiana piasku na Miejskim Placu Zabaw, budowa naturalnego placu zabaw nad Wisłą, montaż samoobsługowej stacji naprawy rowerów oraz zakup ławek, donic i kwiatów do przestrzeni publicznej. A teraz przenosimy się do Opola Lubelskiego, gdzie trwają przygotowania do Jarmarku Opolskiego. W tym roku to wydarzenie zyska nową formułę, mówi burmistrz Sławomir Plis.
0: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. Dwa dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury. I też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej.
16: Jednym z punktów programu będzie motolop, zlot zabytkowych samochodów, podczas którego będzie można z bliska obejrzeć motoryzacyjne perełki sprzed lat. O pozostałych atrakcjach, jakie przyniesie tegoroczny Jarmark Opolski, będziemy jeszcze mówić na naszej antenie. W tym wydaniu to już wszystko z regionu, teraz przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
1: Przed laty były szefowymi rządu. Jedna z ramienia Zjednoczonej Prawicy, a druga Platformy Obywatelskiej. Obecnie zasiadają w ławach Parlamentu Europejskiego. Jaki majątek mają Beata Szydło i Ewa Kopacz? Oświadczenia majątkowe sprawdzają Igor Skrzypek i Kacper Wróblewski.
8: Majątek Beaty Szydło w ciągu ostatniego roku wyraźnie się uszczuplił. Była premier na swoim koncie ma zaoszczędzone ponad 150 tysięcy euro, o niemal 40 tysięcy euro mniej niż w roku ubiegłym. Europosłanka PiSu posiada dom i gospodarstwo rolne, których wartość się wycenia na 700 tysięcy złotych, a w garażu polityczki i prawicy znajdziemy duże rodzinne Audi o wartości niemal 200 tysięcy złotych.
14: Spogodziła się za to poprzedniczka Beaty Szydło na fotelu premiera Ewa Kopacz. Ma na koncie łącznie ponad 330 tysięcy złotych, czyli o ponad 40 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. Deputowana Koalicji Obywatelskiej zgodnie z oświadczeniem ma jedno mieszkanie o powierzchni 40 metrów o wartości ponad 500 000 złotych. Musi jeszcze spłacić kredyt. Zostało jej jeszcze niespełna 90 tysięcy złotych do spłaty. Obie polityczki łączy marka posiadanego samochodu. Ewa Kopacz również ma Audi o wartości 120 tysięcy złotych.
1: Urzędnik Miejskiego Zarządu Dróg w Gdańsku miał przyjąć 25 tysięcy złotych łapówki za bezprzetargową sprzedaż działki na Wyspie Sobieszewskiej. Zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne został aresztowany. Przed prokuraturą regionalną w Gdańsku jest Stanisław Pawłowski.
17: Wszystko miało rozgrywać się wokół niewielkiej 156-metrowej działki należącej do miasta. Dla dewelopera była jednak kluczowa, bo miała zapewnić dojazd do terenu przeznaczonego pod inwestycje. Według śledczych urzędnik miał przygotować dokumenty tak, by uzasadnić sprzedaż gruntu bez przetargu. Do zatrzymania doszło tuż po przekazaniu ostatniej transzy łapówki na jednej ze stacji paliw w Gdańsku. Śledczy sprawdzają teraz, czy nie był to jedyny taki przypadek. Urzędnik pracował w magistracie co najmniej kilka lat i jest tymczasowo aresztowany.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty skierował do Komisji Regulaminowej wniosek Europejskiej Prokurator Generalnej o uchylenie immunitetu posłowi Koalicji Obywatelskiej Wojciechowi Królowi. Politek rządzącej partii jest podejrzany o płatną protekcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
15: Bardzo ciepłe i słoneczne popołudnie dzisiaj w naszym regionie. Temperatura do 26 stopni Celsjusza, na termometrach już 25, zachmurzenie umiarkowane, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali i wieje słaby wiatr nawet w porywach. Do godziny 14 powiem Wam o zmianach na trasie Skurowa do Wąwolnicy oraz o nowej czy jednak starej atrakcji turystycznej w regionie, a dokładnie w Górze Puławskiej. Do 17 Wojtek Bednarczyk zaprasza i wita.
2: Radio Impuls.

Radio Impulsy czas na wtorkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie, w końcu będzie o Dua Lipie i jej mężu, tak już mężu, Callum Turner. I Dua Lipa oficjalnie wkroczyli na nową drogę życia. No i po skromnej, trzymanej w tajemnicy ceremonii cywilnej, która odbyła się, przypomnę, w Londynie, świeżo upieczeni małżonkowie spakowali swoje walizy i polecieli na gorącą Sycylię. No bo tam właśnie zorganizowali trzydniowe, no oczywiście ociekające luksusem wesele, którego podobno łączny koszt zagraniczny media szacują na zawrotne ponad 7,5 miliona złotych. Jeśli chodzi o gości, to nie zabrakło tych wyjątkowych, takich chociażby jak Elton John czy Donatella Versace. Można mówić o wielu kosztach, na przykład o tym, że aby wynająć i zamknąć pewien obiekt, czyli zabytkowy pałac Palazzo Vulcanera Gianji, trzeba było zapłacić blisko 45 tysięcy złotych. Ale to jeszcze nic. Wrażenie robi pierścionek zaręczynowy, którego wartość szacuje się na ponad 700 tysięcy złotych. No i tak to się bawią ci znani i bogaci. Tak czy inaczej, życzymy oczywiście szczęścia młodej, świeżo upieczonej parze, Dua Lipie i Callumowi Turnerowi.

0: Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
4: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
9: Dla wielu ten dzisiejszy dzień może się okazać już niezbyt przyjemny, bo jest dosyć gorąco, żeby nie powiedzieć bardzo gorąco. Nie każdy lubi temperatury powyżej 24 czy 5 stopni Celsjusza, a takie dzisiaj mogą się pojawić na termometrach. Obecnie w okolicach 25 już mamy, a będzie może nawet jeszcze o 1 czy 2 stopnie cieplej. Na barometrach mniej więcej 1000 hektopaskali, wieje słaby wiatr, a na niebie zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o opady, to te mogą pojawić się późnym popołudniem, wczesnym wieczorem.
10: Słuchasz Radia Impuls.

Mamy czerwiec, a w tym miesiącu, a nawet i wcześniej przecież rozpoczynają się wszelkiego rodzaju remonty, no bo to jest okres, kiedy można spokojnie pracować pod warunkiem, że pogoda jeszcze pozwala, bo wiemy, że jak popada, to nie wszystko da się robić, ale jednak zaczęło się i ruszył remont drogi na trasie Skurowa do Wąwolnicy. To jest taki kolejny etap przebudowy tej drogi powiatowej, no i na ponad 2-kilometrowym odcinku zaczęły się prace związane z remontem jezdni, co niestety spowoduje utrudnenia, a w praktyce oznacza to zwężenia jezdni i miejscami spowolnienia waszego przejazdu. No więc służby apelują przede wszystkim o ostrożność, o zwolnienie, no i o obserwowanie znaków, bo te mogą być nowe i wskazywać nam zupełnie inne zachowania. Trzeba się liczyć z tym, że przejazd tą trasą może potrwać niestety dużo dłużej niż zwykle, dlatego apelujemy o cierpliwość.

Szykuje nam się w regionie nowa atrakcja turystyczna, dokładnie w Górze Puławskiej, w jej okolicach. To będzie taka trochę nowa i trochę stara atrakcja. Nowa, bo jeszcze takiej nie było, a stara dlatego, że będzie związana ze stanowiskiem łowców mamutów włochatych sprzed około 30 tysięcy lat. Kilka podmiotów wzięło się, że tak powiem, razem za ręce, no i podpisało list intencyjny, który rozpoczyna współpracę tych instytucji, a wśród nich m.in. Gmina Puławy, Nadleśnictwo Puławy, Muzeum Badań Polarnych, czy lokalna organizacja turystyczna Kraina Lesowych Wąwozów oraz Towarzystwo Przyjaciół Góry Puławskiej. No i oni wszyscy razem chcą stworzyć trochę takie wyjątkowe, inne miejsce, jakiego brak na pewno w naszym regionie, a i w Polsce niewiele. Projekt zakłada stworzenie takiego produktu, takiego miejsca turystyczno-naukowego, edukacyjnego, który będzie łączył archeologię, naukę i turystykę. No i w planach są m.in. elementy plenerowe, czyli na przykład figury mamutów. Będzie również specjalna wiata turystyczna, która będzie nawiązywała do pradawnych obozowisk oraz interaktywne tablice z kodami QR i rozszerzoną rzeczywistością. To na początek, ale jak znam życie, pewnie pomysł się rozrośnie i bardzo dobrze, trzymamy kciuki.

0: Reklama.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

Wielu osobom na myśl przychodzi piosenka o rock'n'rollu właśnie ta, Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, a ja lubię, kiedy przychodzi też czas na najnowsze wiadomości, a ten się zbliża nieuchronnie. Już za chwilę będzie godzina 14, wówczas zapraszam na najnowsze newsy w Radiu Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
5: Jest wtorek, 9 czerwca, minęła godzina 14 w Radiu Impuls. Zapraszam na wiadomości.
6: Na początku tego wydania wiadomości Radia Impuls przypominamy, że synoptycy zapowiadają na późne popołudnie i wieczór załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dotyczące burz. Front, który nadciąga od południowego zachodu, może dotrzeć do powiatów zwoleńskiego, kozienickiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego. Lokalne wyładowania mogą przynieść intensywne opady deszczu i gradu, a wiatr może osiągnąć prędkość nawet 75 km na godzinę. Planujcie ostrożnie dzisiejsze popołudnie. W czasie burz warto unikać przebywania na otwartej przestrzeni, a także nie parkować samochodów pod drzewami. Na balkonach i w ogrodach zabezpieczcie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Na łaskawą pogodę liczą organizatorzy tegorocznego Jarmarku Opolskiego. To plenerowe wydarzenie odbędzie się już w nadchodzący weekend i potrwa przez 2 dni. Atrakcje pojawią się w Parku Miejskim, który jeszcze niedawno był modernizowany, mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plist.
7: To dużo ciekawych atrakcji, które przygotowaliśmy w parku, a park cały czas modernizujemy, bo to jest przestrzeń 16-hektarowa, piękna, malownicza, dużo zieleni, również jest i staw, i oczko wodne, które właśnie jest w tym parku, a oprócz tego infrastruktura to nowa zieleń, którą udało nam się również doposażyć ten park, aby był bardziej atrakcyjny, nowe alejki, również tężnia, boisko wielofunkcyjne, pump track, nowy amfiteatr. W tym roku dużo nowych inwestycji oddajemy i będą gotowe już na Jarmark Opolski w najbliższy weekend 13-14 czerwca.
6: O tym, co wydarzy się w sobotę i w niedzielę w Opolu Lubelskim, będziemy jeszcze informować. Dłuższy materiał na ten temat wyemitujemy w dzisiejszym podsumowaniu wiadomości lokalnych. Mieszkańcy Lublina mogą odbierać bezpłatne adresatki dla swoich psów. Miasto prowadzi akcję, która ma ułatwić szybkie odnajdywanie zagubionych czworonogów. To rozwiązanie ma pomóc między innymi niezaczipowanym zwierzętom. Na adresatkach znajduje się napis "Zgubiłem się" oraz numer telefonu do opiekuna, co pozwala szybko skontaktować się z właścicielem stworzenia. Adresatki można odebrać w Lublinie przy ulicy Wieniawskiej 6. Dostępne są różne rozmiary, kolory i sposoby mocowania, a grawer wykonywany jest od ręki. Akcja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego Razem dla Zwierząt. Tegoroczny sezon Orlen Superligi Kobiet już za nami i okazał się historyczny pod względem frekwencji. Po raz pierwszy trybuny w całej lidze zgromadziły łącznie blisko 110 tysięcy kibiców. W czołówce zestawienia znalazł się lubelski PGE IMKA SL Volt Lublin, który ponownie przyciągał jedną z największych publiczności w rozgrywkach. Na domowych meczach zespołu z Lublina pojawiało się średnio ponad 1700 kibiców, co oznacza niewielki wzrost względem poprzedniego sezonu i drugie miejsce w lidze. Mistrzyniami z Lubina. Duże zainteresowanie budziły też bezpośrednie starcia obu najlepszych drużyn. Spotkanie o Superpuchar Polski obejrzało rekordowe 4300 widzów, a ligowy mecz w Lubinie 3700 osób, co jest nowym rekordem frekwencji w kobiecej piłce ręcznej w Polsce. Tyle z regionu, przed nami wiadomości z kraju i ze świata.
8: Nowe leki dla chorych na nowotwory znajdą się na lipcowej liście preparatów refundowanych. Ten wykaz resort zdrowia oficjalnie zaprezentuje pojutrze, a do szczegółów już dotarł nasz reporter Michał Dobrowicz. Kto skorzysta z medykamentów z nowej puli?
9: Pacjenci z drobnokomórkowym, czyli agresywnym rakiem płuca, a także osoby z nowotworem dróg żółciowych oraz kobiety z rakiem endometrium. Na lipcowej liście będą też na pewno leki przeciwzakrzepowe, które chronią m.in. przed udarem mózgu. Ewa Pląsek z Fundacji Urszuli Jaworskiej komentuje, że to ważne i potrzebne zmiany, ale pewne grupy są wciąż wciąż pomijane.
4: Brakuje dostrzeżenia pacjentów z tych mniejszych grup, jeśli chodzi o jednostki chorobowe i szczególnie o te choroby ultrarzadkie. Ci pacjenci bardzo często nie kwalifikują się z powodu kryteriów tej kwalifikacji.
9: Jak ustaliłem, zgodnie z nową lipcową listą, bezpłatne jesienią będą wciąż szczepienia przeciwko grypie dla kobiet w ciąży, a także dla osób, które skończyły 65 lat.
8: Uwaga na kapryśną aurę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało internetowe alerty do odbiorców na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ostrzega w nich przed prawdopodobnymi burzami z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Lokalnie może spaść grad. Według synoptyków tego załamania pogody należy się spodziewać za kilka godzin. Będą podwyżki na stacjach paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 96 groszy, czyli o 3 grosze więcej niż dzisiaj. Benzyna 98 zdrożeje o 2 grosze do 6 zł 61, a olej napędowy o grosz do 6 zł 46 groszy. Leon XIV przybył do Barcelony. Jutro w setną rocznicę śmierci architekta Antonia Gaudiego papież poświęci wieżę Chrystusa Króla, która czyni świątynię Sagrada Familia najwyższym kościołem świata. W stolicy Katalonii jest Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Papież spędzi 2 dni w Barcelonie, a w sumie tydzień trwa cała jego pielgrzymka do Hiszpanii. Dziś wieczorem na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie odbędzie się specjalne czuwanie, w którym udział może wziąć ponad 40 tysięcy wiernych. Jutro przed południem głowa kościoła katolickiego odwiedzi więźniów w jednym z zakładów karnych pod Barceloną oraz uda się do klasztoru Montserrat. W środę wieczorem Leon XIV poświęci wieżę Chrystusa, najwyższą ze wszystkich 18, które zaprojektował Antonio Gaudi, architekt kościoła Sagrada Familia. Uroczystość odbędzie się w setną rocznicę śmierci artysty i ma być symbolicznym końcem generalnego procesu budowy bazyliki.
5: ...25, może nawet 26 stopni na termometrach. To zależy oczywiście od miejsca i od wiatru, choć ten nawet w porywach nie jest dzisiaj silny. Ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane, a jeśli już ma pokropić i możliwe, że przejdzie przez nasz region jakiś mały front burzowy, to wydarzy się to dopiero późnym popołudniem, wczesnym wieczorem po godzinie 18, a przynajmniej tak zapowiadają nam synoptycy. Po godzinie 14 mówić będziemy o pewnych zmianach w naszym regionie. Dla jednych być może są to małe zmiany, ale dla lokalnych społeczności bardzo duże. Takie jak nowy chodnik w Baranowie, czy nowe boisko w Brześciach w gminie Janowiec. Do 17 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
11: Radio Impuls.

0: Smakoszy pizzy nie brakuje i z pewnością każdy z Was ma swoją ulubioną pizzerię, więc idąc teraz do pizzerii i zamawiając na przykład pizzę z owocami morza, jeżeli chcecie uratować swojego właściciela pizzerii, to przypomnijcie mu i zapytajcie się, czy na pewno płaci odpowiedni VAT za te krewetki, które leżą na pizzy. Bo w jednej z gdańskiej pizzerii kontrola skarbowa zakończyła się mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych z powodu krewetek na pizzy. A problem nie dotyczył jakości jedzenia czy paragonów, lecz po prostu stawki VAT. W Polsce większość pizz sprzedawanych w restauracjach objęta jest niższym podatkiem. Jednak dodatki z owoców morza podlegają już wyższej 23-procentowej stawce. I jeśli kontroler będzie dociekliwy i sprawdzi, czy pizza z krewetkami ma doliczony VAT wyższy niż zwykle, no to będą kary. Więc może teraz, zamawiając z owocami morza, pomóżcie swojemu właścicielowi pizzerii i zapytajcie, czy na pewno dobrze rozlicza krewetki na pizzy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
2: Po reklamie.
0: Czekaliśmy i chcieliśmy przecież ciepła. Przyznam się sam szczerze, że też czekałem na takie dni i bardzo dobrze, bo dni są bardzo długie i nawet jak sobie trochę popada, jak zagrzmi, to ten deszcz jest ciepły, ten deszcz nie powinien nikomu przeszkadzać, no chyba, że dołączy do tego silny wiatr albo właśnie burze. Wtedy trzeba być bardziej ostrożnym. Póki co na razie mamy bardzo ładną pogodę, 25-26 stopni na termometrach, na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali i słaby wiatr, na niebie zachmurzenie umiarkowane.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Być może czasami niektórzy się dziwią, dlaczego mówimy o takich małych sprawach, jak to, że gdzieś zostanie przedłużona droga o kilkadziesiąt metrów, albo powstanie parking na kilka samochodów lub chodnik, tak jak tym razem w Baranowie. A to nie jest byle jaka sprawa, sprawa ważna być może dla mniejszej społeczności, ale umówmy się, że z takiego miejsca mogą korzystać wszyscy, bo chodzi przede wszystkim w takim miejscu o bezpieczeństwo. Chodzi dokładnie o budowę nowego chodnika drogi dla pieszych przy drodze powiatowej w Baranowie, przy ulicy Michowskiego w pobliżu sklepu Dino. No nareszcie się udało, bo powiatowy zarząd dróg w Puławach jest w trakcie postępowania przetargowego na budowę tego chodnika, więc w tym miejscu już będzie zdecydowanie bezpieczniej. Radio Impuls.

0: Kiedyś dzieciakom do szczęścia naprawdę niewiele trzeba było. Wystarczyła, aby bramka do tego, żeby mieć możliwość, gdzie strzelać swoje gole. A teraz gdzieś tam młodzież chyba zapomniała o tym, jak fajnie jest spędzać czas na świeżym powietrzu i woli posiedzieć sobie w domu przy komputerze lub przed tabletem albo z telefonem w ręku. No więc cieszą się ci, którzy lubią sport i mają w Brześciu szansę ten sport rozwijać teraz już niebawem, bo wkrótce tam zyskają nowe miejsce do takiego aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. Gmina Janowiec pozyskała niemal 150 tysięcy dofinansowania na budowę boiska przy świetlicy wiejskiej, a będzie można tam uprawiać kilka dyscyplin sportowych. To będzie boisko wielofunkcyjne o powierzchni około 330 metrów kwadratowych. Zostanie wyposażony w specjalną taką poliuretanową nawierzchnię. No i będą wyznaczone pola do gry, czy w koszykówkę, właśnie siatkówkę, piłkę nożną i tenisa. Oczywiście pojawią się siatki, słupki i to wszystko, co potrzebne jest do tego, żeby grać w te dyscypliny i bawić się. No wiadomo, do koszykówki też staną kosze. Wszystko to pięknie i ładnie. Może się nawet pojawić już gotowe jeszcze w tym roku, a całkowita wartość inwestycji to blisko 200 tysięcy złotych. Zatem trzymamy kciuki i cieszymy się z takich małych, a zarazem jakże wielkich, fajnych inwestycji.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: tak zbliżamy się do godziny 15, punktualnie o 3 po południu. Zapraszam na 97,2 FM na najnowsze wiadomości z regionu oraz z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A kawa mielona Dallmayr Prodomo 500 gramów 29,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
0: Jest godzina 15, to jest Radio Impuls na 97,2 FM. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
8: W związku z upalną pogodą leśnicy ponownie apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Nadleśnictwo Puławy przypomina, że obowiązuje zakaz wstępu na teren dawnej piaskarni w Gołębiu. Korzystanie z tego miejsca wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia i życia, mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
9: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162, popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń, zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
8: Leśnicy zaznaczają, że akwen nie będzie przekształcony w obiekt rekreacyjny. Osoby planujące odpoczynek nad wodą powinny korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, które zapewniają odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Nowe urządzenie kontrolujące prędkość działa już na drodze ekspresowej S17 między Chrząchówkiem a Markuszowem. Odcinkowy pomiar prędkości obejmuje trasę o długości ponad 10 km. Kierowcy powinni pamiętać, że system wylicza średnią prędkość przejazdu na całym monitorowanym odcinku. Oznacza to, że chwilowe zwolnienie przed kamerami nie pozwoli uniknąć odpowiedzialności za przekroczenie limitu. Na kontrolowanym fragmencie samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością do 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. Przekroczenie obowiązujących ograniczeń grozi mandatem i punktami karnymi. Tymczasem mieszkańcy Puław przygotowują się do zmian w systemie opłat za odbiór odpadów. Od sierpnia wysokość należności nie będzie już ustalana według dotychczasowych zasad. Nowa stawka zostanie powiązana ze średnim zużyciem wody w danym gospodarstwie domowym. Jak na te zmiany reagują puławianie, sprawdzała nasza reporterka Julia Zagrajuk.
10: Zużycie wody jest co innego, a śmieci to jest co innego. No, i młodsi, i starsi, i każdy inaczej na to patrzy. My, co mieszkamy dużo lat, według tamtych zasad. No tak jak ja, no to cóż, ja tylko to, co jest mi konieczne, natomiast wiadomo, że rodzina trzyosobowa, czteroosobowa, no to już jest inny wymiar zużywania i wody, i nabywania śmieci. Ja do tej pory według starych myśli, co kto nabroił, to za to płacił. Czyli zużyłam. No, my się domagamy jeszcze tego zbiornika na odrzuty odzieżowe i obuwie, żeby dostawili, żeby nie trzeba było gdzieś poza osiedle wynosić, wywozić.
8: Miasto udostępniło już szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad naliczania opłat. Można tam znaleźć także przykładowe wyliczenia. Z kolei Wodociągi Puławskie przekazują mieszkańcom dane dotyczące zużycia wody w ubiegłym roku, które będą podstawą do ustalenia wysokości opłat. To był przegląd najważniejszych informacji z naszego regionu. Za chwilę sprawdzimy, czym żyją dziś Polska i świat. Bogdan Zalewski.
1: Obywatel Maroka jest podejrzany o zabójstwo polskiego żołnierza na granicy w okolicach miejscowości Dubicze Cerkiewne na Podlasiu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informację, że ten mężczyzna odpowiedzialny za śmierć sierżanta Mateusza Sitka ma przebywać na Białorusi. Krzysztof Zasada, co polskie władze robią, by postawić podejrzanego przed sądem?
11: Ostatnim z kroków był wniosek do Interpolu o ściganie tego cudzoziemcy czerwoną notą. Ten wniosek, jak się dowiedziałem, został uwzględniony. Wcześniej za podejrzanym wystawiono list gończy, a także europejski nakaz aresztowania. Prokurator Piotr Skiba informował też, że na Białoruś wysłano wniosek o zatrzymanie mężczyzny i przekazanie go Polsce. Białoruś zignorowała ten wniosek mimo dokładnego ustalenia tożsamości sprawcy. Śledczy zwracają uwagę na fakt, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę kontakty organów ścigania Polski i Białorusi praktycznie zamarły. Mają świadomość, że w próby ściągnięcia podejrzanego musi się teraz zaangażować dyplomacja. Kilkanaście dni temu śledztwo zawieszono.
1: Marszałek Sejmu nie ma zamiaru ujawniać, jakie samochody na nasz koszt wynajmują sobie posłowie. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
12: Witam, dzień dobry. Posłowie znaleźli sobie sposób na legalne obchodzenie przepisów o jawności życia publicznego. Nie chcą wpisywać w oświadczeniach majątkowych, jakie mają luksusowe samochody. Zamiast tego w wydatkach na biuro wolą zapisywać, że po prostu wynajmują jakiś bliżej nieokreślony samochód. I w ten sposób nigdzie nie podają, czy jeżdżą zwykłym samochodem, czy też na nasz koszt jakąś luksusową limuzyną. Posłowie pokochali tę metodę. Korzysta z niej ponad 1/3 parlamentarzystów i robią to, wykorzystując pieniądze, które powinny iść na biuro, na interwencję poselskie albo na wynajmowanie ekspertów. Marszałek Sejmu nie chce tworzyć rejestru tak wynajmowanych samochodów.
13: Nie widzę problemu, żebyście państwo jako dziennikarze zwracali się w trybie zapytań do posłów o ujawnienie wszystkich tych rzeczy. To jest jawne.
12: Jest jawne, ale bez publicznego rejestru jest także nieprzejrzyste. A na ukrywaniu luksusu za publiczne pieniądze niektórym posłom zależy najbardziej.
1: Nanga Parbat. To kolejny cel Andrzeja Bargiela. Polak spróbuje zjechać z tego 8-tysięcznika na nartach. Jak to ma w zwyczaju?
14: Cieszę się na tą wyprawę, bo strasznie lubię Pakistan, jakby tą atmosferę i te góry, które ciągle dają dużo przestrzeni na takie swobodne działanie. Fizycznie chcemy poświęcić na tą wyprawę 3 tygodnie w górach. Jeżeli będziemy mieć szczęście do pogody, to po prostu jest jak najbardziej możliwe, by...
1: Zapowiada nasz narciarz ekstremalny. Nanga Parbat to pod względem wysokości 9. szczyt świata.
0: Ciepło ponad 25 stopni Celsjusza na termometrze, a na barometrze bez zmian w okolicach 1000 hektopaskali. No, dla niektórych będzie to dobre ciśnienie, dla innych trochę za niskie na przykład. Jeśli chodzi o wiatr, ten mamy dzisiaj słabe, zachmurzenie umiarkowane, a jeśli chodzi o deszcz, to ten może się pojawić w naszym regionie, ale dopiero późnym popołudniem i wczesnym wieczorem w okolicach godziny 18. A co dalej z pogodą? Jak zwykle zapraszam na wydłużoną prognozę po godzinie 16. Do godziny 16 w Radiu Impuls będę Wam przypominał o trwającym konkursie Pocztówka z Krainy Lesowych Wąwozów, a także zwrócimy uwagę na ruszającą odnowę oznakowania poziomego w Puławach i związanych z tym utrudnieniach. Do 17 witaj, zapraszam Wojtek Bednarczyk.
15: Radio Impuls.

0: co zrobić, żeby nic nie robić, a zarobić. Jest kilka pomysłów, nie będę wam zdradzał, bo co to za przyjemność siedzieć, nic nie robić i zarabiać. Trzeba coś robić, żeby nie zwariować. Można oczywiście kombinować, można również spróbować zacząć się starać o pewną fuchę, a dokładnie chodzi o pewne biuro ochrony roślin przy NASA, które ma za zadanie zająć się kwestiami ochrony roślin na obcych planetach. Pod warunkiem, że udałoby się tam odkryć jakieś rośliny, a do czasu, gdy roślin jeszcze nie odkryto, biuro jednak musi działać i się przygotowywać. Nie wiem, na czym polega praca takich ludzi, którzy mają się zajmować czymś, co dopiero być może się wydarzy i wtedy będą mogli się tym zajmować, ale trochę im zazdroszczę, bo mam nadzieję, że przynajmniej nudy nie ma.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Choć synoptycy zapowiadali nam maksymalnie dzisiaj 25 stopni, to już teraz w wielu miejscach mamy nawet 27. Ale już więcej nie będzie, to pewne. Tak to się teraz trochę nam zrobiło już bardzo, bardzo letnio. W sensie nie, że zimno, tylko że to już prawie lato, choć w kalendarzu jeszcze nie mamy go oficjalnie. Na barometrach w okolicach 1000 hektopaskali wieje słaby wiatr, a deszcz i burze mogą w niektórych miejscach w regionie chwilowo się pojawiać po godzinie 18.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: dla tych, którzy lubią bawić się swoimi aparatami fotograficznymi, a nawet tymi, które macie w telefonach, bo umówmy się, że te już rzeczywiście też potrafią robić dobre zdjęcia pod warunkiem, że nie włącza się tylko automatu, choć też są nie najgorsze. Lecz przygotuje się specjalnie wszystko to, co można tam ustawić i zmienić, by zdjęcie rzeczywiście wyszło wyjątkowo. Przypominam, że trwa konkurs Pocztówka z krainy lesowych wąwozów. To jest konkurs dla tych, którzy doceniają uroki naszego regionu. Ruszył w czerwcu, no i trwa. To jest kolejny etap tej Pocztówki z krainy lesowych wąwozów. Zasady są proste. Trzeba odwiedzić jedno z miejsc, które bierze udział w akcji, zrobić zdjęcie w specjalnej ramce dostępnej już tam na miejscu, a następnie opublikować fotografię w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku wraz z krótkim opisem wizyty. Na uczestników oczywiście czekają nagrody ufundowane przez różnych lokalnych partnerów i nie będę zdradzał, jakie to nagrody. Można odnaleźć je na stronach internetowych. No, a postarajcie się, może przy okazji was pobudzę trochę do działania i do wzięcia udziału w konkursie. Akcja trwa do 30 czerwca, więc trochę czasu jeszcze mamy, żeby nie powiedzieć, że nawet sporo. Natomiast wyniki zostaną ogłoszone na początku lipca na profilu Krainy Lesowych Wąwozów, gdzie również właśnie tam znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące tego konkursu.
1: Radio Impuls.

0: Od wczoraj, dokładnie od 8 czerwca w Puławach możecie napotkać na utrudnienia. No i ktoś powie, to nic nowego. Przecież mamy sezon prac tak zwanych drogowych, więc te utrudnienia będą się pojawiały. Ale na drugi, trzeci, czwarty dzień nagle się okaże, że cały czas robotnicy akurat muszą przy skrzyżowaniu, akurat muszą przy przejściu znowu malować te pasy. No kiedyś muszą to zrobić. I to jest właśnie ten czas, kiedy jak co roku miasto poprawia oznakowania poziome na jezdniach, więc właśnie w okolicach tychże miejsc, tam gdzie są przejścia, tam gdzie są pasy, tam gdzie trochę słabiej już widać miejsca do skrętu w lewo, w prawo, tam będą teraz trwały trochę utrudnienia, bo tam będą właśnie odmalowywane, odświeżane, odnawiane, a czasami może nawet malowane na nowo od początku takie oznakowania poziome. No i w związku z prowadzonymi pracami naprawdę nie denerwujcie się, bo mogą wystąpić bardzo okresowe utrudnienia dla kierowców. Zwracajcie uwagę, czy stoją słupki, żeby nie przejechać po świeżo malowanym, bo szkoda, żeby opony były na biało, a z drugiej strony szkoda pracy robotników i odnowa oznakowania poziomego, przypominam, jest prowadzona cyklicznie każdego roku, a więc to żadne widzimisię miasta, to po prostu inwestycja w wasze bezpieczeństwo. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: solo, a jednak w duecie. Gdyby ktoś nie wiedział, to przypomnę. Clean Bandit i Demi Lovato w nagraniu właśnie solo. Za chwilę będzie 16, zapraszam wtedy na najnowsze wiadomości w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się zerowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diet.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Impuls na 97,2 FM. Minęła godzina 16. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Kierowcy podróżujący między Kurowem a Wąwolnicą powinni przygotować się na utrudnienia. Rozpoczął się kolejny etap modernizacji drogi powiatowej, obejmujący odcinek liczący ponad 2 km. W związku z prowadzonym remontem nawierzchni wprowadzono czasowe zmiany w organizacji ruchu. Na trasie pojawią się zwężenia oraz odcinki, na których ruch będzie odbywał się wolniej niż dotychczas. Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Należy również uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu na remontowanym odcinku. Mieszkańcy Puław mają już tylko 2 dni na zgłoszenie pomysłów do budżetu obywatelskiego, w ramach którego mogą zaproponować inwestycje i inicjatywy do sfinansowania z miejskich środków. O szczegółach mówi koordynator budżetu obywatelskiego Puław Kamil Wąsik.
4: Mamy taką zmianę od tego roku. 29 kwietnia Rada Miasta Puławy przyjęła uchwałę zmieniającą regulamin budżetu obywatelskiego i z 20 podpisów, które w poprzednich latach były wymagane pod projektem, schodzimy do 10. Tak, żeby po prostu łatwiej było autorom projektów zebrać tą wymaganą liczbę. Porównywaliśmy to z innymi miastami i tak naprawdę 20 podpisów to jest dosyć dużo.
3: Projekty można składać osobiście w Urzędzie Miasta Puławy lub za pośrednictwem internetowego systemu budżetu obywatelskiego. Nad zalewem w Zwoleniu powstają nowe miejsca noclegowe, które mają przyciągnąć więcej turystów. Trwa budowa 3 domków letniskowych przeznaczonych dla odwiedzających zwoleński akwen. Jak informują władze miasta, inwestycja przebiega zgodnie z planem. Konstrukcje domków są już gotowe, a obecnie prowadzone są prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej. Nowe obiekty mają zachęcić do odwiedzania zwoleńskiego zalewu zarówno mieszkańców regionu, jak i gości spoza miasta. Przedsięwzięcie jest kolejnym etapem rozwoju terenów rekreacyjnych po modernizacji ośrodka sportu i rekreacji przeprowadzonej w ubiegłym roku. Z kolei w Opolu Lubelskim trwają przygotowania do tegorocznego Jarmarku Opolskiego, który tym razem odbędzie się w odświeżonej formule. O zmianach i planach związanych z wydarzeniem mówi burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis.
5: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. 2 dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury. I też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej.
3: W programie znajdzie się m.in. motolop, czyli zlot zabytkowych samochodów. Uczestnicy będą mogli zobaczyć z bliska wiele klasycznych pojazdów i motoryzacyjnych rarytasów sprzed lat. Organizatorzy zapowiadają również szereg innych atrakcji. To były wiadomości z regionu. Teraz czas na kraj i świat.
6: Zarzut zabójstwa 42-letniej kobiety usłyszał jej 19-letni syn. Do tej tragedii doszło w niedzielę w Tczewie na Pomorzu. Stanisław Pawłowski.
7: W trakcie przesłuchania nie odniósł się do zarzutu, który usłyszał i jak przekazał mi prokurator, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Przypomnę, o zbrodni policjanci dowiedzieli się ze zgłoszenia, które otrzymał dyżurny. Wynikało z niego, że młody mężczyzna zaatakował nożem swoją matkę. Na miejscu kryminalni znaleźli ciało kobiety oraz zakrwawionego syna, który został zatrzymany od razu w mieszkaniu. Zabezpieczono wiele śladów oraz przedmiotów, które mogły zostać użyte podczas ataku. Prokuratura chce, aby najbliższe 3 miesiące spędził w areszcie. Wniosek rozpatrzy sąd rejonowy w Tczewie. Grozi mu dożywocie.
6: Senator Monika Piątkowska, wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w Krakowie, przedstawiła oficjalnie w Warszawie premier Donald Tusk w towarzystwie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Przenosimy się zatem do ogrodu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie konferencji przysłuchiwał się Michał Radkowski.
8: Monika Piątkowska przekonywała, że jest od dawna związana z Krakowem.
9: Miasta, w którym spędziłam całe swoje dorosłe życie, w którym skończyłam studia. Miasta, w którym urodziłam mojego syna. Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki.
8: Kandydatka podkreśliła, że jest sprawną menadżerką, będzie stabilnie zarządzać miastem i wsłuchiwać się w oczekiwania mieszkańców, dlatego między innymi zapowiedziała, że będzie wprowadzać głębokie zmiany dotyczące funkcjonowania strefy czystego transportu, choć szczegółów nie podała. Donald Tusk ocenił, że najpoważniejszym konkurentem dla Moniki Piątkowskiej będzie Łukasz Gibała, ten, który o włos przegrał 2 lata temu wybory o prezydenturę w Krakowie, choć on jeszcze oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach.
6: Niecałe 2 tygodnie pozostały do kolejnej odsłony Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. W tym roku motywem przewodnim będzie kosmos.
0: Na tegorocznym Pyrkonie obecny będzie Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta projektowy ESA, pierwszy Polak, który dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i drugi w kosmosie. I również w tym roku przylatuje do nas Eileen Collins, czyli legendarna astronautka NASA, pierwsza kobieta pilot amerykańskiego statku kosmicznego, która spędziła w kosmosie dokładnie 872 godziny.
6: Zapowiada rzeczniczka imprezy Sonia Kobylańska-Jóźwik.
2: To w pogodzie mój narodzie, niewiele się zmienia, jest gorąco, duszno, jakby miało zagrzmieć niedługo, a może popadać deszczem, no bo przecież nie śniegiem. Rzeczywiście, synoptycy zapowiadają na późne popołudnie, wczesny wieczór, gdzieniegdzie jakieś opady deszczu, a nawet wyładowania atmosferyczne, że się tak ładnie wyrażę, no ale niekoniecznie. Na razie na termometrach wysoko, 27 nawet stopni Celsjusza, ciśnienie w okolicach 1000 hektopaskali, wieje słaby wiatr, zachmurzenie umiarkowane, a co później? Właśnie o tym, co później. Trochę później, już za kilkanaście minut. Po godzinie 16 powrócimy do meczy rozgrywanych przez szczypioronistki z PGE MKS Elwold Lublin oraz sprawdzimy, czy działa nowy odcinkowy pomiar prędkości między Krząchówkiem a Markuszowem na S17. Do 17 natomiast zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie.
10: Radio Impuls.

0: Mam nadzieję, że każdy z Was choć raz w życiu próbował coś posadzić. Mam na myśli jakąś roślinkę, czy to w ogródku, czy na polu, czy chociażby w domu na balkonie w jakiejś doniczce. Ale gdy przychodzi moment na spróbowanie posadzenia nasiona, które ma 1000 lat, to odpowiedzialność niestety już wzrasta do maksimum. A właśnie naukowcom udało się wyhodować drzewo z nasiona liczącego około 1000 lat, odnalezionego na pustyni judzkiej. Ta roślina, nazwana szeba, urosła do ponad 3 metrów wysokości i może należeć do dawno zaginionej już linii drzew, które wytwarzają lecznicze żywice. Badacze podejrzewają, że to właśnie z takich roślin pozyskiwano m.in. biblijne tsori, czyli słynny balsam wspominany w Starym Testamencie. Jak zwał, tak zwał. Cieszę się, że udało się z tak starego nasiona wyhodować drzewo, czy też roślinę. Mam nadzieję, że znajdzie się kilka innych starszych nasion, które również będą mogły się rozrosnąć i przypomnieć nam na przykład gatunki, których już nie ma na naszej planecie.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
2: Po reklamie.
0: Zapraszam na naszą przybliżoną, ale wydłużoną prognozę pogody na najbliższe godziny. Wieczorem, jak już wspominałem, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet momentami trochę bardziej intensywne, bo z nimi może też połączyć się burza i również nieco silniejszy wiatr. Ale także w wielu miejscach w tym samym czasie może świecić słońce. To są uroki czerwca. Później, gdy już zajdzie słońce, zostanie sam deszcz do późnych godzin wieczornych. W nocy bez opadów nad ranem może pojawić się mgła. Temperatura najniższa rano do 12-13 stopni Celsjusza. Jutro od samego rana niestety już zachmurzenie duże z możliwymi opadami deszczu. Jak ja powiedziałem, możliwi? Tak, z możliwymi opadami deszczu po południu. Temperatura jutro w ciągu dnia nie tak wysoka jak dzisiaj, to naprawdę będzie skok w dół, bo maksymalnie jutro do 15, a więc ochłodzenie, trochę rzeźkości nam się przyda, tylko ten deszcz. Ale deszcz akurat też jest nam potrzebny.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: O tym, że piłka ręczna kobiet w Lublinie i w całym województwie naszym jest popularna, chyba nie muszę przypominać, ale cieszy mnie fakt, że staje się coraz bardziej popularna. Orlen Superliga Kobiet bowiem notuje historyczny sezon pod względem frekwencji i to po raz pierwszy w historii tych rozgrywek w halach sportowych kibicowało w sumie prawie 110 tysięcy osób. Ktoś powie, że to niedużo. Naprawdę to jest dużo, patrząc na popularność tej dyscypliny tylko w niektórych ośrodkach w naszym kraju. Wśród drużyn, które przyciągają największą publiczność, tak jest, mamy swoje dziewczyny i swoich kibiców, czyli was, PGE, MKS, Elwold Lublin. Mecze lublinianek oglądało z trybun średnio ponad 1700 kibiców, co oznacza wzrost o około 2% w stosunku do poprzedniego sezonu. Mało, ale jednak w górę, nie w dół. W klasyfikacji frekwencji zajęły teraz drugie miejsce, również jak w lidze, ustępując jedynie mistrzyniom z Lubina. Duże emocje wzbudziły także bezpośrednie starcia właśnie obu drużyn. Mecz o Super Puchar Polski na przykład zgromadził na trybunach rekordowe 4300 osób, a ligowe spotkanie w Lublinie przyciągnęło aż 3700 fanów. I to nowy rekord kobiecej piłki ręcznej w Polsce. Oby tak dalej.
1: Radio Impuls.

To było do przewidzenia, że jeszcze przed wakacjami pojawi się ten nowy odcinkowy pomiar prędkości na S17 między Chrząchówkiem a Markuszowem. No, przed wakacjami bezpieczeństwo jest najważniejsze, a w czasie wakacji to już nawet nie chcę wspominać, dlatego trzeba będzie się pilnować, trzeba będzie zdjąć nogę z gazu. Ten odcinek obejmuje ponad 10-kilometrową trasę. Kamery sprawdzają średnią prędkość przejazdu, dlatego nie wystarczy zwolnić tylko przed urządzeniami pomiarowymi albo przed znakiem, bo takie znaki też będą Was informowały i informują o tym, że rozpoczyna się taki odcinkowy pomiar prędkości. Przypominam, że na tym fragmencie S17 samochody osobowe mogą poruszać się z prędkością ilu? Tu dobrze, tam źle, 120 km na godzinę, a pojazdy ciężarowe do 80. I uwaga, przekroczenie średniej prędkości może niestety skończyć się mandatem i punktami karnymi. No i zdania są zwykle podzielone. Jedni twierdzą, że nie potrzeba takich rzeczy, inni twierdzą, że bardzo dobrze, bo będzie bezpieczniej. Ja sam w środku jestem na pół rozdarty, ale jednak wolę bezpiecznie jechać i wolniej niż nawet tych kilkanaście kilometrów szybciej po to, żeby stworzyć niebezpieczeństwo. Zatem uważamy teraz. Między Chrząchówkiem a Markuszowem mamy nowy odcinek.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Maroon 5 i ja, tak, to ja lubię. Mógłbym się żegnać z Maroon 5 razem, gdziekolwiek byśmy razem nie byli. No nie było mi dane niestety występować wraz z Maroon 5, ale wszystko przede mną. Przede mną również jeszcze krótki blok reklamowy, tak samo jak i przed wami, i czas na najnowsze wiadomości o 17. Przede mną trochę wolnego, by jutro znów spotkać się z wami o godzinie 12 na 97,2 FM. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Ściskam i pryskam.
1: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
5: Minęła 17, za chwilę po godzinach, ale zanim to nastąpi, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy od regionu.
6: Kolejny pożar lasu w naszym regionie. Jak informuje Powiatowa Komenda PSP w Opolu Lubelskim, trwa akcja gaśnicza w miejscowości Zgoda w gminie Łaziska. Z ogniem, który objął już prawie 2 hektary młodnika, walczy 9 zastępów Straży Pożarnej. Zaangażowano też helikopter gaśniczy Lasów Państwowych. Słuchacie wiadomości Radia Impuls. Przechodzimy do kolejnego tematu. Chciała pomnożyć oszczędności, a straciła ponad ćwierć miliona złotych. 76-letnia mieszkanka Lublina padła ofiarą oszustów podszywających się pod ekspertów od inwestowania. Kobieta zainteresowała się grą na giełdzie i trafiła na fałszywego doradcę finansowego. Zachęcona informacjami o rzekomych zyskach, przez dłuższy czas przelewała pieniądze na wskazane konta. Dopiero po czasie zorientowała się, że została oszukana i zgłosiła sprawę policji. Funkcjonariusze przypominają, by zachować szczególną ostrożność podczas inwestowania przez internet. Co można zrobić, by w powiecie kozienickim było bezpieczniej? O tym będą rozmawiać mieszkańcy i policjanci podczas debaty społecznej, która odbędzie się jutro w Gniewoszowie. Spotkanie organizowane przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach będzie okazją do omówienia najważniejszych kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz podsumowania działań podjętych po poprzedniej debacie. Do udziału zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy. Debata rozpocznie się o godzinie 16 w klubie seniora mieszczącym się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie. Historyczne pokazy, dawne rzemiosła i podróż przez wieki, takie atrakcje ponownie zagoszczą w Puławach. Muzeum Czartoryskich przygotowuje drugą edycję pikniku Przeszłość przyszłości, które odbędzie się pod koniec czerwca na dziedzińcu pałacu. Jak wyglądało to wydarzenie podczas pierwszej odsłony? Przypomina adiunkt Muzeum Czartoryskich w Puławach Grażyna Bartnik-Szymańska.
7: Były różnego rodzaju też koncerty, spektakle, zaangażowana była młodzież z puławskich szkół, współpracowała z nami mediateka, dom chemika. Też każdy mógł przyjść przebrany. Oczywiście też mieszkańcy zabrali kocyki, kosze piknikowe. Można było się rozsiąść właśnie na trawie, poczuć ten klimat, właśnie wcielić się w tego ducha epoki i wspólnie tak z ideą księżnej Izabeli Czartoryskiej też uczestniczyć w różnych rodzajach zabawach dworskich. W tym roku tych zabaw dworskich będzie zdecydowanie więcej. Poprowadzą to też i grupy rekonstrukcyjne właśnie wspólnie z nami. O takich szczegółach jeszcze będziemy informować, gdyż to są też takie ciekawostki, o których też mało kto wie, a będzie mógł się właśnie wcielić w przeróżne formy zabaw dworskich.
6: Tegoroczna edycja została zaplanowana na 2 dni. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji związanych z historią i kulturą dawnych epok. Do tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: W ogniu stanął zakład regeneracji opon w Markowej na Podkarpaciu.
9: W akcji gaśniczej uczestniczy około 100 strażaków, poinformował nas starszy brygadier Marcin Betleja.
10: Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany.
8: Rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej dodaje, że nikomu nic się nie stało.
9: O ogniu w zakładzie regeneracji opon w Podkarpackiej Markowej został już poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
8: Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z sędziami wybranymi przez Sejm w połowie maja odbędzie się w czwartek, w samo południe.
9: Posiedzenie niemal z dnia na dzień zwołał właśnie pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
1: Wszyscy są gotowi. Z wystąpień medialnych wynika, że wszyscy członkowie KRS-u są gotowi do pracy, więc chyba to nie ma w tym zakresie żadnego problemu.
8: Zapewniał w rozmowie z Tomaszem Skorym Zbigniew Karpiński.
9: Nasz dziennikarz zauważa, że pewien problem jednak jest. Będą go mieć zasiadający w KRS posłowie. W czwartek w południe w Sejmie odbędą się głosowania.
8: Miłośnicy militariów odnaleźli w Książu Wielkim w Małopolsce fragmenty Demaga z czasów II wojny światowej. Pojazd służył Niemcom do transportowania działa artyleryjskiego.
9: O tym, co leżało głęboko pod ulicą, opowiedział nam Adam Sochacki ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Militariów Salamandra.
11: Pierwsze wydobycie udokumentowane w Polsce, no fragmentu pojazdu, tak jak pan widział, pół tej wanny, to była ciężarówka półgosienicowa, mała ciężarówka wielkości dzisiaj współczesnego SUV-a, żeby słuchaczom to zobrazować. Na, dokładnie na tym pojeździe prawdopodobnie było zamontowane działko flak 2 cm. Jest to jakiś materiał wyjściowy do odbudowy tego pojazdu i dzięki temu, że przejęło to Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, tam mają też, że tak powiem, zniszczoną taką wannę, jest duże prawdopodobieństwo, że na podstawie tych dwóch elementów zostanie odbudowany pojazd w przyszłości.
8: A ten wspomniany pan, który widział fragmenty Demaga, to nasz reporter Maciej Wsołtys.
9: W Polsce w rękach prywatnych dodajmy i w muzeach są zaledwie dwa takie pojazdy.
5: Ogromne ilości chmur, z których będzie padał deszcz, przykrywają właściwie cały kraj i tak też stanie się w naszym regionie. Dzisiaj im później, tym większe zachmurzenie całkowite ma nastąpić jeszcze dziś wieczorem, a jutro w ciągu dnia możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nie powinna jednak przekroczyć jutro 20 stopni Celsjusza. Według synoptyków będzie od 17 stopni w Kraśniku do 18 w Puławach. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, czyli to wtorek, 9 czerwca. Rozpoczynamy po godzinach i w kwestii archiwów na pewno zajrzymy do tych muzycznych, żeby wyciągnąć dla Was najlepsze kawałki. Łukasz Tymków, zapraszam na wspólny wieczór.
2: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Dobre wiadomości płyną do nas z tak zwanego rynku świeżych owoców. Chodzi oczywiście o mis czerwca, czyli truskawka. Ta podobno potaniała już w stosunku do tego, co jeszcze było parę tygodni temu, o 50%. A zatem jest świetny moment, żeby kupić świeże. No i chyba najważniejsze, żeby polskie owoce, bo niestety niektórzy sprzedawcy oszukują. A my lubimy popierać to, co nasze. No i jeszcze jest jeden powód, dla którego warto kupić truskawki. To wyjątkowy przepis na coś bardzo pysznego i słodkiego właśnie z truskawkami. Znajdziecie ten przepis na naszej stronie internetowej.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën. Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: cały świat ostatnio dowiedział się o polskiej tenisistce Maji Chwalińskiej, która świetnie poradziła sobie na ostatnim turnieju we Francji. No i pojawiły się już oczywiście memy w tym zakresie. Jeden z nich zadaje pytanie: Polacy, dlaczego tak dobrze gracie w tenisa? A na zdjęciu pokazany jest facet przy trzepaku z trzepaczką i oczywiście dywanem. Ciekawe, kto z was jeszcze pamięta takie urządzenie i taki zwyczaj? Moim zdaniem dużo lepiej czyściło się forehandem niż backhandem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Już za chwilę najnowsze wiadomości, a potem oczywiście będą informacje o pogodzie i o zmianach, jakie w niej będą zachodziły. Natomiast po 18 będzie kilka sylab, które mają coś znaczyć. A co znaczą, o tym przekonacie się, zostając z nami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Właśnie mija godzina 18, rozpoczynamy kolejne wydanie naszych wiadomości.
6: Monika Piątkowska, wspólna kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie ma co liczyć na ciepłe słowa od partnerów z pozostałych klubów tworzących koalicję rządową.
7: Przenosimy się do Sejmu, gdzie komentarze po ogłoszeniu kandydatki zbiera nasz reporter Michał Radkowski.
8: Raczej o Monice Piątkowskiej wyrażają się politycy z rezerwą, a nawet złośliwością. Anna Maria Żukowska z Lewicy czuje wręcz niepokój.
9: Gdyby się tak wydarzyło, żeby weszła do drugiej tury, to moim zdaniem by jej nie wygrała. Dlatego jedyną szansą na to, żeby ktoś z obozu koalicji rządzącej został prezydentem Krakowa, jest kandydatura Darii Gosek-Popiołek.
8: No, nie brzmi to jak komplement, prawda? Równie sceptycznie wspólną kandydatkę KO i PSL ocenia Bartosz Romowicz z Polski 2050.
10: Kandydatowi Koalicji Obywatelskiej może brakować tej koncyliacyjności i rozmów z drugą stroną, czyli z Prawem i Sprawiedliwością, czy także tymi, którzy są dzisiaj w opozycji, a nie są w żadnych partiach formalnie przypisani.
8: No i jeszcze złośliwość z klubu Centrum, który jednak raczej nie będzie popierał Moniki Piątkowskiej, bo liczy wciąż na start swojego posła.
11: Pani Piątkowska chyba była ostatnio związana bardziej z Warszawą. Analizujemy tutaj jej start, natomiast namawiamy Rafała Komarewicza również do tego, żeby wystartował Krakowo i potrzebna jest osoba z Krakowa.
8: A zatem krakowskie wybory raczej pokazują, że w koalicji rządowej dobrej chemii nie ma.
7: Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zapowiada walkę o każdą złotówkę.
6: Według doniesień naszej korespondentki, przypomnijmy, Polska może nie otrzymać z Brukseli pełnego zwrotu za broń przekazaną Ukrainie.
7: To 2 miliardy złotych z unijnego Funduszu Pokojowego. O zamiarach Warszawy z wiceministrem rozmawiał Michał Dobrołowicz.
12: Ta walka na czym będzie polegać w praktyce? Dyplomacja, przekonywanie, używanie argumentów. Te pieniądze to są nasze pieniądze, więc mam nadzieję, że na końcu sprawa zakończy się pozytywnie.
13: A kiedy ten koniec jest możliwy? To jest kwestia tygodni, miesięcy według
12: pana? Pan mi powie. Proszę pamiętać, że ta informacja o w ogóle tej możliwości redukcji to jest informacja, która się pojawiła dzisiaj. Zdajmy czas na pracę naszym ambasadorom i naszym dyplomatom.
13: Jakie mogą być konsekwencje tego, że nie dostaniemy teraz tej pełnej kwoty?
12: No w praktyce mniej pieniędzy oznacza mniej pieniędzy na wojsko.
7: Unijny Fundusz Pokojowy opiewa w sumie na ponad 6,5 miliarda euro.
6: Mazowsze, Małopolska, Podkarpacie.
7: A także Opolszczyzna i część województwa śląskiego.
6: Mieszkańcy tych regionów otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzeżenia przed burzami.
7: Zagrzmieć jednak może niemal w całym kraju.
0: Żegnamy się z wysokimi temperaturami na co najmniej kilka dni, tak twierdzą synoptycy. Po dzisiejszym dosyć upalnym dniu w Puławach, jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 stopni. Zmiany również następują na niebie. Przed nami pochmurny wieczór, noc i cały jutrzejszy dzień z przelotnymi opadami deszczu. Chwilami opady mogą być dosyć intensywne, zwłaszcza w drugiej części dnia. Czym jest Agugaga? O tym na pewno jeszcze powiem na naszej antenie. Teraz warto przypomnieć najważniejsze fakty. Wtorek, 9 czerwca, słuchacie po godzinach. Razem z wami Łukasz Tymków.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Obiecałem, że wytłumaczę wam, o co chodzi z tym dniem Agugaga. No, chodzi o to, żeby świętować pierwsze słowa i magiczne chwile rodzicielstwa. Nazwa pochodzi od Gaga i Gugu, czyli takich typowych dźwięków wydawanych przez małe dzieci. I nazywa się to gaworzeniem. No to może gaworzenia teraz dość, a już za chwilę u nas coś, co odwoła się trochę do święta archiwów. Wyciągniemy jeden z większych przebojów Phila Collinsa.

0: reklama.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
3: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej, już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Impuls.

No i znów wróciła dyskusja a propos czasu letniego i tego, czy przestawiać te zegarki dwa razy w roku, czy też nie. Komisja Europejska będzie tam robiła kolejne jakieś skomplikowane badania i obliczenia, bo podobno są i wady, i zalety. No to zamiast deliberować od paru lat na ten temat, to ja proponuję kompromis, przesuwamy je o pół godziny i nie ruszamy. A u nas za niecałe pół godziny pojawią się najnowsze wiadomości.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Kultowa postać z kreskówek i kultowe gadżety z nią związane. To będzie jeden z tematów, który poruszymy po 19, a już za moment będziemy mieli dla Was najnowsze wiadomości.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
4: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: To już wtorkowy wieczór. Minęła 19:00. Zaczynamy wiadomości.
7: Akcja ratownicza na jeziorze Przywickim na Kaszubach.
8: Strażacy zostali wezwani do tonącego 12-letniego chłopca.
7: Nasz reporter Stanisław Pawłowski opowie, co tam się wydarzyło.
9: Grupa chłopców kąpała się w jeziorze, gdy jeden z nich zniknął z pola widzenia kolegów i to właśnie oni zadzwonili po pomoc. Jeszcze przed przyjazdem służby 12-latek został wyciągnięty na brzeg przez osoby postronne. Strażacy i ratownicy medyczni rozpoczęli resuscytację. Udało się przywrócić chłopcu funkcje życiowe. Następnie śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala w Gdańsku. Policjanci ustalają teraz, jak doszło do tego zdarzenia.
8: Marynarka wojenna Rosji przeprowadziła ćwiczenia wojskowe na Morzu Bałtyckim, podczas których trenowano wystrzeliwanie niekierowanych pocisków rakietowych, naloty bombowe oraz uderzenia rakietowe, poinformowała agencja Interfax.
7: W tym samym czasie w rejonie odbywały się duże manewry wojskowe NATO z udziałem 9 tysięcy żołnierzy.
8: W sobotę do sprzedaży trafią bilety w otwartej puli na starcie piłkarskich gigantów we Wrocławiu.
7: W sierpniu w dolnośląskiej stolicy towarzyskie mecz Manchester United z AC Milanem.
10: Tak naprawdę będzie ostatni sprawdzian przed ruszeniem ligi i też informacje takie wewnętrzne mamy, że faktycznie żadna drużyna nie chce przegrać i myślę, że jest czas i miejsce do rewanżów dalej, do konfrontacji pomiędzy obydwoma dużymi klubami.
8: Mówił organizator Tomasz Rachwał.
7: Pojedynek gigantów na Tarczyńskiej Arenie Wrocław dokładnie 15 sierpnia.
8: Kandydat koalicji wygrywa.
7: Sejmowa Komisja Sprawiedliwości 18 głosami poparła kandydaturę profesora Sławomira Patyry na zwalniający się za 3 tygodnie stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
8: Zdobył on o 3 głosy więcej niż jego konkurent, zgłoszony przez klub PiS, profesor Artur Kotowski.
7: Nowego sędziego Trybunału cały Sejm wybierze w głosowaniu zaplanowanym na czwartek. 11 dni pozostało do festiwalu Black or White w Krakowie.
8: 20 czerwca w klubie Studio wystąpią Artur Andrus, Grzegorz Turnał, Sara James.
7: A także kabaret Hrabi.
11: Bardzo lubimy tam jeździć i tam występować. Fajnie, bo spotykamy się w takim szerszym gronie z innymi artystami. To jest zawsze dla nas bardzo fajna okazja, żeby porozmawiać, żeby poprzebywać i nie możemy się doczekać, kiedy znowu tam będziemy.
12: Jesteśmy na etapie daleko idącej gotowości. Gdyby nam ktoś powiedział, jutro jest ten festiwal, to my jesteśmy gotowi. Jedziemy i jesteśmy przygotowani.
7: Kabaret Hrabi na swój sposób opowiada, co teraz przeżywa.
6: Po dosyć upalnym wtorku w Puławach środa przyniesie zmiany w pogodzie. Chwilami mogą być one dosyć gwałtowne, zwłaszcza jutro rano niewykluczone burze w regionie. W ciągu dnia również mogą na chwilę pojawiać się przejaśnienia, ale też i przelotne opady deszczu. Kto nie przepada za wysokimi temperaturami, jutro od nich odetchnie. Około 18-19 do maksymalnie 20 stopni Celsjusza będzie w regionie Puław i okolicach. Będzie małe wspomnienie takich historyjek na karteczkach, które dodawano do gum do rzucia. A to wszystko dlatego, że dzisiaj we wtorek, 9 czerwca, jest Dzień Kaczora Donalda. Przed mikrofonem ani Kaczor, ani Donald. Łukasz Tymków, kłaniam się.
13: Muzyka wybrana dla ciebie.
14: Radio Impuls.

0: Jak już wspomniałem na początku godziny, dzisiaj dzień kaczora Donalda, a to dlatego, że właśnie 9 czerwca w 1934 roku, czyli jak łatwo sobie policzyć 92 lata temu, po raz pierwszy został on pokazany na ekranie. I od tamtej pory właściwie stał się kultową postacią, do tego stopnia, że między innymi to właśnie z kaczorem Donaldem wydawano nawet gumy do żucia, które były obiektem pożądania jeszcze za czasów PRL-u w naszym kraju. Ja pamiętam te historyjki komiksowe, które były dodawane do gum do żucia. Niektórzy nawet je kolekcjonowali. My za to kolekcjonujemy dużo dobrej muzyki i już za chwilę słynne Tornero w bardzo fajnym wykonaniu.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo

0: do systemu kaucyjnego czy nie? Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czesi pokochali polskie wybrzeże, zwłaszcza jego zachodnią część. Według oficjalnych danych w zeszłym roku co najmniej 500 000 naszych sąsiadów z południa przyjechało do nas na urlop. W tym roku specjaliści spodziewają się, że będzie ich nawet 1 000 000. Czesi lubią nasze morze za to, że nie jest tak drogo jak w Chorwacji, nie jest tak gorąco jak w Chorwacji, nie jest tak tłoczne jak w Chorwacji i mogą tutaj spędzać aktywnie wolny czas. I kto wybierze się w tym roku nad nasze morze, jeśli usłyszy ahoj, to częściej będzie to Czech niż marynarz. Muzyka
1: wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
4: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
5: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Wiele dzieje się zarówno w kraju, jak i na świecie, ale przede wszystkim w naszym regionie. O tym nieco więcej już po 20 na naszej antenie. A już za chwilę najnowsze wiadomości.

0: Kama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën. Po reklamie.
2: W całym kraju minęła już 20, a u nas czas na kolejne wydanie wiadomości.
3: Gotówka, domy, mieszkania, ale też zegarki, pojazdy rolnicze i kolekcje broni. Poznaliśmy oświadczenia majątkowe polskich europosłów.
4: No i jak zauważają Kacper Wróblewski i Igor Skrzypek, w posiadaniu są właśnie między innymi drogie zegarki.
5: Na przykład Kosma Złotowski z Prawa i Sprawiedliwości ma dwa o wartości powyżej 10 tysięcy złotych, Omega oraz IWC.
6: Złotowski ma też obraz Teodora Aksentowicza, choć podkreśla, że to spadek po teściowej.
5: Dzieła sztuki i zegarki ma też Daniel Obajtek z Prawa i Sprawiedliwości. Wycenione na prawie 300 tysięcy złotych.
6: Mniej warta jest kolekcja Magdaleny Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. Jej biżuteria, zegarki i dzieła sztuki są warte 62 tysiące złotych.
5: Tomasz Buczek z Konfederacji musi mieć z kolei szeroki garaż, bo w oświadczeniu znajdziemy długą listę maszyn gospodarczych. Koparka, spycharka, walec, zamiatarki, a nawet szambiarka.
6: Innego rodzaju kolekcję ma Michał Dworczyk z PiSu. Kolekcję broni o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.
3: O 144 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku miesięczna pensja minimalna. To propozycja rządu. Michał Zieliński, witamy.
7: Ta podwyżka o 144 zł, czyli o 3%, oznacza, że minimalne wynagrodzenie wyniosłoby w 2027 roku 4950 zł brutto, czyli około 3700 zł na rękę. Igor Skrzypek, Igorze, czy taka propozycja rządu to jest dużo, mało, czy kompromis?
8: W ramach rządu kompromis. Resort pracy oczekiwał, że podwyżka będzie większa, wyniesie 180 zł. To by oznaczało wzrost na poziomie 3,7%, ale ostateczna propozycja to 3%. O tyle mają też wzrosnąć płace w budżetówce. Teraz propozycja Rady Ministrów trafi do Rady Dialogu Społecznego. Tam na ten temat wypowiedzą się i przedstawiciele pracodawców, i związków zawodowych. Związkowcy na pewno nie będą z tej propozycji zadowoleni. Oczekiwali podwyżki powyżej 8% do kwoty 5200 zł brutto.
7: Ponadto rząd przyjął podstawowe założenia makroekonomiczne na przyszły rok. I w 2027 roku wedle tych założeń PKB ma urosnąć o 3,1%, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%. A teraz jeszcze notowania. Nieznacznie wyższe będą jutro maksymalne ceny paliw. Ropa dziś wyraźnie tanieje na światowym rynku. Donald Trump twierdzi, że porozumienie pokojowe z Iranem będzie podpisane za 2-3 dni. Złoty bez zmian, euro 4,24, zaś dolar 3,67 groszy, a na giełdzie w Warszawie minimalne wzrosty.
2: W Puławach przed nami pochmurna noc, ale jeszcze bez opadów. Minimalne temperatury nad ranem będą do siły około 15 stopni Celsjusza, a jutro niewiele więcej, bo maksymalnie może to być 18-19 stopni. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które mogą przetoczyć się przez region wcześnie rano. Z kolei przelotne, chwilami dość intensywne opady przewiduje się w drugiej połowie dnia. Pelagia i Felicjan. No i śmiało można powiedzieć, że mamy dzisiaj Sylwestra. Tak, Sylwester dzisiaj też obchodzi imieniny. Ale to jest wtorek, 9 czerwca, nie 31 grudnia. Łukasz Tymków razem z wami jeszcze przez godzinę.
1: Radio Impuls.

Tu Radio Impuls, a w nim już niedługo informacje o tym, jak zabezpieczyć swojego psa w razie, gdyby się zagubił, o bardzo fajnej mobilnej wystawie Iskry Niepodległej, ale też o połączeniu historii tańca i wspólnego świętowania, czyli Końsko-Wolskiej Nocy Kultury. To wszystko pojawi się u nas już po 21:00 w naszym wieczorze reporterów i dziennikarzy. A już za moment piosenka, która naprawdę poprawia mi zawsze nastrój, to będzie Blue System.

0: Reklama.
1: Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
0: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

powiecie opolskim na gorącym uczynku przyłapano nietrzeźwego traktorzystę. Ciągnik rolniczy jechał całą szerokością drogi przez Borów w gminie Chodel. Zareagowali świadkowie, którzy przerwali jego podróż i powiadomili policję. Jak się okazało, kierowca miał we krwi ponad 2 promile alkoholu, nie miał za to uprawnień do kierowania pojazdami, a sam ciągnik miał zatrzymany dowód rejestracyjny. Mężczyzna odpowie przed sądem, grożą mu nawet 3 lata więzienia. Policja chwali postawę świadków i podkreśla, że dzięki takim interwencjom na drogach może być bezpieczniej.

0: Reklama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mieszkaniec powiatu ryckiego stracił blisko 40 tysięcy euro po tym, jak padł ofiarą oszustwa przy zakupie ciągnika rolniczego przez internet. Mężczyzna znalazł atrakcyjną ofertę na zagranicznym portalu ogłoszeniowym. Sprzedawca podający się za niemiecką firmę wzbudził jego zaufanie, a po ustaleniu warunków transakcji kupujący przelał pełną kwotę. Problem pojawił się, gdy chciał odebrać maszynę. Kontakt ze sprzedającym nagle się urwał, a ciągnik nigdy nie został dostarczony. Po kilku miesiącach bezskutecznych prób odzyskania pieniędzy mężczyzna zgłosił sprawę policji. Okoliczności oszustwa wyjaśniają ryccy funkcjonariusze, którzy ponownie apelują o ostrożność podczas internetowych zakupów.
1: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Czas na wtorkowe podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, co wydarzyło się 9 czerwca w Puławach i okolicach. Choć wielu mieszkańcom piaskarnia w Gołębiu kojarzy się z letnim wypoczynkiem, Nadleśnictwo Puławy przypomina, że teren jest zamknięty, a korzystanie z niego może być niebezpieczne. O przyczynach zamknięcia tego terenu mówi komendant posterunku Straży Leśnej Michał Gazda.
1: Zakaz wstępu na teren piaskarni został wprowadzony zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Puławy. Obszar ten został objęty zakazem wstępu ze względu na erozję gleby. Występuje tam piaszczyste podłoże, które jest podatne na niszczenie przez turystów. Jak na każdym tak zwanym dzikim kąpielisku wystąpić może zagrożenie życia bądź zdrowia. Ze względu na brak nadzoru ratowniczego w razie wypadku nie ma nikogo, kto natychmiast udzieli nam pierwszej pomocy. Trzeba mieć też na uwadze zagrożenie, jakie kąpiący niosą dla przyrody. Niszczenie brzegów i roślinności, ogromne ilości pozostawianych śmieci oraz używanie otwartego ognia stanowią problem, z którym boryka się ten teren.
0: A czy w ostatnich latach dochodziło tam do niebezpiecznych sytuacji?
1: Jednymi z najbardziej niebezpiecznych sytuacji, z jakimi się spotykaliśmy na terenie piaskarni Gołąb, były przypadki użycia otwartego ognia. Interwencje na tym terenie podejmowane są przez Straż Leśną Nadleśnictwa Puławy, również przy współpracy z policją. Najczęściej popełnianym wykroczeniem jest naruszenie zakazu wstępu, artykuł 151 Kodeksu Wykroczeń. Odnotowujemy również wjazdy pojazdami silnikowymi na teren leśny, artykuł 161 Kodeksu Wykroczeń, rozniecanie ognia, artykuł 82 paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń oraz zaśmiecanie lasu, artykuł 162. Popełnienie każdego z wyżej wymienionych wykroczeń zagrożone jest karą mandatu do wysokości 500 zł.
0: Dlaczego mimo oznakowania wielu mieszkańców nadal odwiedza to miejsce?
1: Najczęściej podawanym argumentem jest chęć kąpieli i wypoczynku. Na chwilę obecną nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, czy i w jaki sposób działania podejmowane w stosunku do piaskarni zostaną zmienione.
0: Nadleśnictwo podkreśla, że teren nie zostanie przekształcony w obiekt rekreacyjny i apeluje o respektowanie obowiązujących przepisów. Leśnicy ostrzegają, że ignorowanie zakazów może doprowadzić do tragedii, a każda osoba wchodząca do wody robi to na własną odpowiedzialność. Od motoryzacyjnych klasyków po regionalne tradycje. Tegoroczny Jarmark Opolski połączy różne pasje i pokolenia. W Parku Miejskim w Opolu Lubelskim nie zabraknie muzyki, lokalnych smaków i rodzinnych atrakcji. O tym, co czeka na mieszkańców, opowiedział naszej reporterce Weronice Szydłowskiej burmistrz miasta Sławomir Plis.
2: Jeszcze przed wakacjami w Opolu Lubelskim bardzo dużo będzie się działo i o tym, co będzie się działo, opowie właśnie pan burmistrz.
3: Będzie dużo się działo i jak co roku zapraszamy wszystkich do Opola Lubelskiego na Jarmark Opolski. W tym roku nowa edycja i nowe wydanie i też dużo nowych atrakcji. Dwa dni naszych uroczystości, naszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa i będzie to, można powiedzieć, weekend pełen atrakcji. Będą tu i kulinaria, i trochę muzyki, i kultury i też będzie można nawiązać do tej historii, tradycji i tej polskiej, i tej naszej regionalnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, liczne koncerty i również koncerty gwiazd, koncerty zespołów folkowych. W niedzielę będzie koncert Łukasza Zagrobelnego na koniec tego wydarzenia, ale w międzyczasie, zanim to nastąpi, to będzie się działo dużo w sobotę, bo będą zespoły folkowe, ale będzie przegląd również artystów, wykonawców, którzy w muzyce folkowej również się odnajdują, ale i nie tylko, bo będzie i Wesołe Miasteczko, będzie wiele atrakcji dla dzieci, będą również wioski, osady tematyczne z dawnych epok, czyli pradzieje, też nawiązania do tej historii naszej polskiej. A oprócz tego polskie smaki, konkurs kulinarny, czyli koła gospodyń wiejskich, które będą również tutaj podczas tego jarmarku przygotowywały różne produkty. Będzie można je nabyć, spróbować. No i nasi przedsiębiorcy, którzy licznie się zgromadzą i mamy tutaj produkty, którymi chcemy się pochwalić. Mamy wspaniałych przedsiębiorców, którzy wytwarzają produkty znane nie tylko u nas w Opolu Lubelskim, ale w całym województwie, a nawet w kraju i poza granicami kraju. Więc tutaj mówię też o krówkach z Opolu Lubelskiego, o wyrobach mleczarskich, czy o hodowli pstrąga czy karpia, bo z tego też słynie Opolu Lubelskie, bo to przecież liczne stawy i piękne okolice malownicze, turystyczne, bardzo dobrze przygotowana infrastruktura do tego, aby tutaj spędzać miło czas.
2: A skąd w ogóle pomysł, żeby faktycznie ten folk przynieść tutaj do Opola Lubelskiego? Myślą Państwo, że to się sprawdzi i mieszkańcy fajnie fajnie będą się bawić?
3: Liczymy, że tak. Oczywiście to jest też pewna i tradycja nasza, polska, staropolska, więc wydaje się, że ta muzyka powinna też znaleźć swojego odbiorcę i że to jest kolejna odsłona jarmarku na przestrzeni tych ponad 20 lat, która powinna się rozwijać. No i właśnie się rozwija, bo oprócz tego przecież, oprócz tej muzyki folkowej i w tym duchu jarmarku opolskiego rozwinięcie, to również też przecież festiwal kwiatów, to zlot motoryzacyjny, to dużo innych, wiele ciekawych atrakcji, które przygotowaliśmy w parku, a park cały czas modernizujemy, bo to jest przestrzeń 16-hektarowa, piękna, malownicza, dużo zieleni, również jest i staw, i oczko wodne, które właśnie jest w tym parku, a oprócz tego infrastruktura to nowa zieleń, którą udało nam się również doposażyć ten park, aby był bardziej atrakcyjny, nowe alejki, również tężnia, boisko wielofunkcyjne, pump track, nowy amfiteatr. W tym roku dużo nowych inwestycji oddajemy i będą gotowe już na Jarmark Opolski w najbliższy weekend 13-14 czerwca.
2: To jeszcze w takim razie przybliżmy trochę godzin. W jakich godzinach w sobotę, w niedzielę możemy przyjść tutaj właśnie do parku?
3: W sobotę rozpoczynamy od godziny 9 i to będą już wydarzenia organizowane w Parku Miejskim przy amfiteatrze. Tam się rozpocznie konkurs właśnie muzyczny, który będzie prowadzony, a przez, można powiedzieć, całe przedpołudnie i po południu również wiele wydarzeń. Na koniec od godziny 19 będą koncerty zespołów folkowych do 21, od 19 do 21, a po 21, tak naprawdę po 22 już będzie potańcówka w Parku Miejskim dla wszystkich mieszkańców, a niedzielę zaczynamy tradycyjnie od mszy świętej o godzinie 12, później przemarsz ulicami miasta do Parku Miejskiego z kościoła parafialnego, no i wydarzenia oficjalne od 14, występ zespołu dziecięcego tańca ludowego Powiśloki, będzie również w amfiteatrze w niedzielę, a później występ zespołów z Ukrainy i Macedonii. Także to będzie wiele atrakcji w tym dniu, a po tych wszystkich koncertach i występach naszych artystów i lokalnych, i z zagranicy będzie koncert o godzinie 19 również zespołu folkowego, a na koniec o 21 występ Łukasza Zagrobelnego, na który serdecznie Państwa zapraszam.
0: Jednym z punktów programu będzie Motolop, zlot zabytkowych samochodów, podczas którego będzie można z bliska obejrzeć motoryzacyjne perełki sprzed lat. O szczegółach opowiadają organizatorzy akcji Robert Ujak i Konrad Kutyna.
4: Jest to trzecia edycja zlotu w Opolu Lubelskim, samochodów zabytkowych. Tym razem rozszerzyliśmy trochę ofertę na samochody nowsze, tak żeby się też mogły prezentować. Dużo konkursów organizujemy, bardzo różnych, wyjątkowych. Coś w rodzaju zmiana koła na symulatorze, który został stworzony specjalnie do tych konkurencji. Bardzo fajne nagrody mamy ręcznie robione na zasadzie z części samochodowych. Rękodzieło, unikatowe. Nikt tego takich rzeczy jeszcze do tej pory nie robił w takim wykonaniu.
2: Czyli to nie jest tylko wydarzenie, w którym przychodzimy i zobaczymy przepiękne maszyny, tylko faktycznie będziemy mogli troszeczkę się zaangażować w to wszystko, tak?
4: Zgadza się, to jest głównie zabawa, mile spędzony czas z motoryzacją w atmosferze, żeby porozmawiać o motoryzacji, dowiedzieć się nowych rzeczy. Będą samochody bardzo stare, o których można będzie też porozmawiać, zobaczyć, dotknąć, jeśli pozwolą właściciele aut, nawet i do nich usiąść.
5: Ja od siebie mogę powiedzieć, że serdecznie przede wszystkim zapraszamy wszystkich, którzy mają takie auta, posiadają, chcieliby takie auta zaprezentować, i wszystkich, którzy chcieliby z taką motoryzacją sobie również poobcować. Zorganizowaliśmy również tak jakby spotkanie z specjalistami. Będzie spotkanie z ludźmi, którzy zajmują się estetyką samochodów, są specjalistami w dziedzinie detailingu. Będzie również pokaz zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż. Będzie to pokaz udzielania pierwszej pomocy w ramach wypadku drogowego.
2: Dobra, to jeszcze w takim razie powiedzmy, kto może wziąć udział w tym zlocie. Czy to faktycznie osoby, które posiadają te 4 kółka, czy może to być każdy i w każdym wieku?
4: No niestety tak na zlotach tego typu nie działa. To trzeba zgłosić swój pojazd. Musi się czymś wyróżniać. Nie może być taki zwykły samochód, który na co dzień widzimy. Także tu najpierw trzeba zgłosić swój udział na wydarzeniu. I jeśli zaakceptujemy to, ten pojazd, pojazd, no to wtedy dopiero może ze zgodą organizatorów wjechać na teren zlotu.
2: A jeżeli my byśmy chcieli jako tacy laicy, co po prostu przychodzą na jarmark, gdzieś przechodzą obok, przyjść i zobaczyć, to możemy?
4: Oczywiście, że tak. To właśnie jest stworzone właśnie dla takich ludzi, żeby młodzież, starsze osoby, gdzie takich aut na co dzień nie widać, mogły je zobaczyć, obejrzeć i je popodziwiać.
5: Tu będzie również pewnego rodzaju nostalgia działała, bo przyjedzie sporo samochodów z okresu PRL, takich samochodów, takich pojazdów, które były używane przez naszych rodziców i dziadków, więc serdecznie zapraszamy. Zaczynamy od godziny 10, wtedy zaczną zjeżdżać się pojazdy przez nas zaproszone. Skończymy naszą część Jarmarku Opolskiego o godzinie mniej więcej 17.

0: Radio Impuls.
1: Jest 22, czas na wiadomości. W kalendarzu wtorek, 9 czerwca.
2: Pacjenci w tej kwestii mogą być spokojni. Nie mamy obecnie sygnałów dotyczących braku dostępu do konkretnych leków, zapewniała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Zapowiedziała też rewolucję w kwestii recept, co się między innymi znajdzie w przygotowywanej ustawie.
3: Takie kwestie czysto techniczne, na co pacjenci często się skarżą, że na przykład jak rozpoczynają receptę, nie mogą jej podzielić i na przykład jednego leku wykupić w jednej aptece, a drugiego z tej recepty w drugiej.
2: Tak.
3: Więc te wszystkie rzeczy będziemy zmieniać, ale myślę, że...
2: Kiedy?
3: Ustawa jest już po prekonsultacjach. Rozpoczynamy taki sformalizowany proces legislacyjny.
2: Zapewniała w rozmowie z Joanną Górską wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Dziś powstało stowarzyszenie Po Pierwsze Polska, które działać będzie w ramach Prawa i Sprawiedliwości, poinformował poseł i prezes nowego stowarzyszenia Jacek Sasin. Jak przekazał w serwisie X, jego misją będzie wzmacnianie jedności partii oraz kampanii Przemysława Czarnka. To Iran jest odpowiedzialny za zestrzelenie wczoraj nad cieśniną Ormus amerykańskiego śmigłowca Apache, poinformował w mediach społecznościowych prezydent USA Donald Trump. Jak dodał, w zdarzeniu brało udział dwóch pilotów. Obaj są bezpieczni i nie doznali obrażeń. Niemniej Stany Zjednoczone muszą z konieczności odpowiedzieć na ten atak, napisał amerykański przywódca. Irlandia Północna w szoku. Powodem jest brutalny atak w Belfaście. Jego domniemanym sprawcą jest pochodzący z Sudanu 30-kilkulatek, mający status uchodźcy i pozwolenie na 5-letni pobyt. Został już aresztowany. Więcej na ten temat ma nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
4: Film, jaki trafił do sieci, jest tak przerażający, że policja prosi internautów, by go nie udostępniali. Wszystko wskazuje na to, że sprawca usiłował odciąć swojej ofierze głowę. Siedzi na niej okrakiem, wykrzykując niezrozumiałe słowa. Po chwili zostaje siłą obezwładniony przez świadków zdarzenia. Zaatakowany mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala. Motywy tej napaści nie są znane. Odniósł się do niej brytyjski premier Keir Starmer, nazywając ją przerażającą i ohydną. Północnoirlandzka policja prowadzi obecnie dochodzenie w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
5: Noc w Puławach przyniesie zachmurzenie duże z możliwymi przelotnymi opadami. Temperatura obniży się do około 11 stopni, a wiatr będzie słaby północno-zachodni. Jutro w Puławach utrzyma się zachmurzenie umiarkowane do dużego z możliwością słabych opadów deszczu. Temperatura wzrośnie do około 17 stopni Celsjusza, a wiatr północny chwilami osiągnie umiarkowaną siłę. Kończymy nasze spotkanie. Dziękuję za dzisiaj i życzę spokojnego wieczoru, a po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową.
0: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Dammi tu mano! E venga con me!

0: 10 minut po godzinie pierwszej.
1: Biegnę z całych sił, w echu miasta mam swój rytm.